siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę otrzę

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

kiedyś dana, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niżni jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

cieniuteńką stróżką z dopisów i w szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap, to

A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych nastami. Chlap, flum, flum, tam i chlap, klap, klap. To i flum, flum, flum, tam i kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.

Lucjudom, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie i w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce, drepce rząd na informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

Kule się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi. Sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie.

0: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like coffee.

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda, najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

zrobisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście,

0: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata.
1: Herbaty szklanka.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestajemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatę.

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Jestem wiernym słuchaczem. Marcin Perchocki.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda w środku tygodnia. Dzień dobry i zapraszamy na najważniejsze wiadomości.
4: Udało się. Alicja Szemplińska zaśpiewa w finale Eurowizji. Pożar lasu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie całkowicie ugaszony. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Michał Pierzchała, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Polska z awansem do finału tegorocznej Eurowizji. To po występie Alicji Szemplińskiej, która wykonała utwór Pray, pokazując mocny wokal i dopracowane w każdym detalu show. No tak było wczoraj wieczorem. Po jej występie internet zalała fala komplementów. Wokalnie rozniosłaś wszystkich. Petarda zasłużyła na finał. Chwalili fani muzycznego widowiska. Drugi półfinał jutro, a finał z udziałem Alicji Szemplińskiej w sobotę. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony. Służby przeczesały też teren w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat. Apelują też do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński.
5: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
4: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy, zginął pilot. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec i dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
6: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuje się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
4: Decyzja jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jedącego rowerem posła. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
7: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobro na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, i konkretną datę wjazdu.
4: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Maksymalne ceny paliw nieco dzisiaj spadną w porównaniu z wczorajszym dniem. Olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6,84 zł. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6,28 zł. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
8: Na razie po warszawskich drogach jedzie się spokojnie i bez większych zatorów, więc poranny start dnia wygląda całkiem dobrze. Miejscami nawierzchnia bywa lekko mokra po przelotnym deszczu, dlatego warto delikatniej obchodzić się z gazem i hamulcem. Piesi o tej porze też pojawiają się już liczniej przy przejściach, więc dobrze zachować trochę więcej cierpliwości i odstępu.

0: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Pogoda w Warszawie.
2: Poranek we Warszawie szykuje się pochmurny. Dzisiaj na niebie ma pojawić się słońce, ale możemy spodziewać się wciąż przelotnych opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 12 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie wciąż niskie, więc możecie wspomóc się kawą lub herbatą. A jutro ma się zrobić pogodniej i temperatura pójdzie wyraźnie w górę.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.

drugi zimny ogrodnik, to jeszcze jest dzień humusu, jakby się Państwo zastanawiali, co na śniadanie. Na razie się budzimy przy najpiękniejszych melodiach oczywiście. Janusz Gniatkowski, Volare, za chwilę Marek Grechuta w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dzień dobry!

0: Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

0: Więcej sił.
1: Ach, jak to brzmi pięknie. Marek Grechuta przed momentem. 12 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda, a w nim przegląd prasy porannej.
2: I od Gazety Wyborczej zaczniemy, bo tutaj w środku numeru artykuł Fabryka Lewych Dyplomów, czyli wraca sprawa Collegium Humanum. Mhm. Dziennikarze Wyborczej dotarli do aktu oskarżenia, akt sprawy, gdzie opisują, jak to właśnie tworzenie tych lewych dyplomów wyglądało. No i fragment artykułu. Komputerowy system sprawdzenia egzaminów kończących studia MBA na Collegium Humanum każdemu wystawiał piątkę, niezależnie od tego, jak wypełniony został test. Uczelnia stosowała antydatowanie umów, aby symulować pełny cykl dwusemestralnej nauki. Tak. W rzeczywistości dyplomy można było uzyskać w kilka tygodni, chociaż zdarzały się sytuacje, że nawet w kilkadziesiąt minut.
1: Proste i genialne, ale się rypło.
2: No właśnie, i o tym rypnięciu i o szczegółach dzisiaj Gazeta Wyborcza opisuje. W dzienniku Gazecie Prawnej o nowej opłacie turystycznej. Bo teraz tak, jak jedziemy do uzdrowiska, to płacimy opłatę uzdrowiskową.
1: Klimatyczną, tak
2: zwaną. Nie, to jest jeszcze coś innego. To jest tak potocznie mówi klimatyczna, ale tak, rzeczywiście uzdrowiskowa. Niektóre miasta mają opłatę miejscową i to jest tak zwane klimatyczne właśnie, tylko te miasta, gdzie powietrze jest, powiedzmy, w miarę czyste. I takich gmin w Polsce jest mało, dlatego rząd chce to wszystko uprościć, żeby ogólnie była opłata turystyczna. Już tam, dajmy sobie spokój z tym powietrzem, nie? Jak jest tam za nieczyszczone bardziej.
1: Pieniądze się
2: trzeba.
1: Liczą, jakie powietrze.
2: No i o tym dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej, o tej nowej opłacie turystycznej. A propos powietrza i wydawania pieniędzy, o wakacjach dzisiaj w fakcie, w środku numeru. Jeden z dużych portali, na którym można kupować właśnie wakacje, zrobił taką analizę i tegoroczne wakacje w Polsce to przede wszystkim Bałtyk. Połowa osób, które tam właśnie wakacje kupuje, rezerwuje noclegi nad Bałtykiem. Być może wynika to z cen, bo też jest porównanie ceny nad morzem i ceny w górach.
1: No i
2: wychodzi na to, że nad morzem po prostu jest taniej, jeżeli chodzi o noclegi.
1: To chyba
2: nie mówię o gofry i zapiekanki. Nie, to jakby wiadomo, ceny są sztywne. Natomiast o noclegi wygląda na to, że nad morzem po prostu jest taniej. Być może z tego właśnie wynika wzrost popularności.
1: Oby tylko pogoda była, proszę państwa. To jest najważniejsze, ale rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że w tych dzisiejszych trudnych czasach chyba raczej będziemy spędzać wakacje w Polsce niż za granicą. Jeszcze będzie czas, żeby państwa o to zapytać. Chyba że ktoś chciałby odpowiedzieć już teraz. Jakie ma plany na wakacje? 22 444 4004, 14 po 6, Bee Gees.

0: 6.21, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czy przymroziło? Takie jest pytanie dzisiaj o poranku, no bo chyba tak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani Asiu.
0: No dzień dobry.
1: Rzeczywiście lekka przymroziło. U nas tylko 5 stopni, ale za to pięknie świeci słoneczko. O. Pozdrawiam wszystkich słuchaczka z Katowic.
0: No bardzo serdecznie pozdrawiamy Katowice. Już postaram się sprawdzić, jak to dzisiaj będzie. No maksymalnie 13 stopni, więc szału nie ma. Bez deszczu już, a nawet się przejaśni po godzinie 17. Ale jutro już będzie cieplej. Serdecznie pozdrawiamy, a jak u państwa? 22 444 4004.
2: Radio Pogoda.

0: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.
1: Autopromocja.
2: Zimna Zośka?
3: Nie w radiu pogoda.
2: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
3: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
2: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
3: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
2: Nie daj się zimnej Zośce.
3: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
9: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas Festiwalu Gotowych Mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Moje jedyne marzenie to przyłożyć jeszcze głowę do poduszki i pospać sobie odrobinę. Kto tak myśli, ręka do góry. Nie, no my tu oczywiście dla państwa jesteśmy, więc absolutnie tak nie myślimy. Myślimy już o tym, co będzie dzisiaj w wiadomościach, jakie ważne rzeczy się dzieją i co przygotowują reporterzy Radia Pogoda.
1: Nasi reporterzy do Sejmu ponownie zajrzą, bo tutaj kolejny dzień posiedzenia. Posłowie będą pracować dzisiaj między innymi nad rządowym projektem nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług e-zdrowia. Tak ogólnie tu jest napisane, że zmiany mają zapewnić pacjentom lepszy dostęp do informacji na temat swojego stanu zdrowia oraz usprawnić opiekę, czyli większa informatyzacja. Na czym to ma polegać? O tym wszystkim oczywiście w wiadomościach dzisiaj państwu opowiemy. A propos leczenia, ciekawa akcja w Lublinie, tamtejsze Centrum Onkologii wymyśliło program badań profilaktycznych dla gmin. Chodzi o mieszkańców wsi. Organizowane są dni, w których samorząd przywozi mieszkańców na badania, a centrum robi im profilaktykę. Zainteresowanie jest ogromne i to dzisiaj nasza reporterka państwu przybliży. O uczniach piszących egzamin ósmoklasisty też będziemy mówić. Dzisiaj język obcy, najczęściej to będzie język angielski, w zasadzie tak. No i też będziemy mówić o nocy muzeów, która się zbliża, bo to już w najbliższy weekend. Tak, więc kolejne propozycje państwo w naszych wiadomościach usłyszą.
0: No to zapraszamy. Najbliższe wiadomości za 28 minut. A jak wczoraj młodemu poszło, znaczy przepraszam, synkowi twojemu poszło na matematyce?
1: Na matematyce? No, z zadaniami otwartymi miał trochę problem. Zamknięte mówi, że dobrze.
0: Dobrze.
1: No zobaczymy.
0: No mądry chłopak, dobrze.
1: A po tatusiu?
0: No a jak? Albano i Romina Power.

Ja się boję sama spać. No cóż tu złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Ach, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: Ja się boję sama spać. Dopomóż mi.
1: Ja się boję sama spać, Jolanta Zykun. No, kto się wczoraj, znaczy dzisiaj nie wyspał, to się nie wyspał. Ja się nie wyspałam, bo oglądałam pierwszy półfinał Eurowizji. Do samego końca. Jeśli państwo też i chcą na ten temat coś powiedzieć, to ja się nic nie będę odzywać, tylko niech państwo zatelefonują i powiedzą. A tymczasem dzwonią państwo w różnych sprawach do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Melduje Wrocław 5 stopni i słońce. Chociaż obiecują, że trochę popada. Dzisiaj dostanę piękne kwiatki na balkon od kolegi ogrodnika. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy również. Serdeczne pozdrowienia także dla kolegi ogrodnika. Czy we Wrocławiu dzisiaj będzie padać? Nie. Ale i jutro jest szansa. I dziś we Wrocławiu maksymalnie 14 stopni. Proszę się dobrze miewać.
3: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Drogowskaz Radia Pogoda.
6: Warszawa powoli budzi się do życia, ale ruch nadal pozostaje płynny i raczej spokojny. Mamy chłodny poranek, może troszkę usypiać on koncentrację, dlatego przyda się dodatkowa uwaga, szczególnie na skrzyżowaniach i przy przejściach dla pieszych. Na trasach pojawiają się też rowerzyści jadący do pracy, więc warto zostawić im bezpieczną przestrzeń szerokiej drogi.
5: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Pięknie, Mirej Mathieu w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 12 minut będzie 7:22, 444-4004. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Asiu, mówi Barbara.
0: Dokładnie.
1: Pani Asiu, dzień humusu. A tak, tak naprawdę, to co to jest? I z czym się to je? Proszę mi to raz na zawsze wytłumaczyć. Dobrego dnia i dużo serdeczności dla wszystkich.
0: Wszystkiego najlepszego, tak. Zaraz po 6 mówiłam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Humusu, bo i humus jest już międzynarodowy. Humus, czyli taka pasta do smarowania czegokolwiek, która jest przyrządzana z gotowanych i zgniecionych, przetartych nasion ciecierzycy albo z innych roślin strączkowych, bo ja dołam też z bobu, groszku, fasoli, wszystkie pyszne. To jest potrawa, która wywodzi się z Lewantu i Egiptu. Współcześnie popularna jest głównie na Bliskim Wschodzie, ale tak naprawdę to wszędzie i ja ją robię tak, że do blendera takiego kielichowego wrzucam ciecierzycę z puszki z połową wody z tej ciecierzycy, ale tej drugiej połowy nie wyrzucam. Dodaję do tego sok z połowy cytryny, ząbek czosnku, trochę soli, dużo kuminu albo kminku, najlepiej już zmielonego. Miele. Wyciągam z tego blendera kielichowego, polewam oliwą i pycha. I na chlebek, proszę państwa. Albo żeby maczać kawałki marchewek, albo papryki, albo ogórka. O matko, jak mi ślinka cieknie już teraz. No to miłego dnia humusu. I smacznego. I na zdrowie. Bogusław Mec.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask. A wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść. Nie mógł sobie rady dać, na to miał za mało sił. Nie mógł sobie rady dać, bo kolega frajer był. Rabować słońcu złoto i gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trzeba być idiotą, pardon, trzeba z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama ra?

0: Za 3 minuty będzie 7. Ja naprawdę nie chciałam, proszę państwa, bo odsłonią mi tu państwo, że wywołałam ogólny ślinotok w sprawie tego humusu i śniadanka dzisiaj pysznego. No nie chciałam.
1: Poczekaj, przyjdzie Zygmunt Heizer, to doprawimy czymś jeszcze.
0: Dopiero mi da, tak? No dobrze, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Humusu, więc na zdrowie niech nam wszystkim wyjdzie. Co za chwilę w wiadomościach, Michale?
1: No muzycznie będzie, bo wrócimy jeszcze do wczorajszego półfinału Eurowizji, gdzie Alicja Szemplińska wywalczyła awans do sobotniego finału. Ciechanów bardzo piosenkarka wspiera, bo to jej rodzinne miasto. Było wspólne oglądanie w parku. Szczegóły moment w wiadomościach.
0: A jak państwo, no właśnie, co państwo myślą o tegorocznej Eurowizji, tym pierwszym półfinale? Jeśli państwo oglądali, proszę się wypowiedzieć na ten temat. Zapraszamy 22 444 4004.
2: Radio Pogoda. Proszę.

0: jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.
1: I tylko taką mnie ścieżką oprowadź. Gdzieś mnie...
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No, różne emocje będą nami targać po godzinie 7 w pogodnym poranku. Proszę być z nami. Teraz wiadomości.
14: Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji. Wielka radość w jej rodzinnym mieście. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów, dzisiaj język obcy. Zimni ogrodnicy w natarciu. Lepiej jeszcze chronić uprawy przed przymrozkami.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
13: Michał Pierzchała.
14: Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Alicja ma ogromne wsparcie z Ciechanowa, czyli jej rodzinnego miasta. Wczorajszy półfinał mieszkańcy oglądali w Parku Nauki Torus, mówi jego szefowa Marzena Lętowszczyk.
16: Już tutaj jako Urząd Miasta myślimy o jakimś nowym pomyśle na wspólne oglądanie finału. Chcemy wspólnie kibicować Alicji i trzymać mocno za nią kciuki, przekazać jej takiej trochę takiej dobrej energii tutaj, z Ciechanowa, z miejsca, w którym ona się urodziła, wychowała.
14: Tegoroczny konkurs Eurowizji odbywa się w Wiedniu, jego finał w najbliższą sobotę. Język obcy dzisiaj na egzaminie ósmoklasisty. Wczoraj uczniowie rozwiązywali zadania z matematyki. Jak poszło?
17: Procenty, geometria dużo.
18: Geometria ogólnie dużo, 45-50%.
19: No, 80%.
14: Jak słychać, ósmoklasiści nie przestają liczyć. Liczą, ile procent stanowią poprawne rozwiązania w ich testach. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Wyniki wpływają za to na wybór szkoły ponadpodstawowej. Z kolei maturzyści przystąpią dzisiaj do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Te egzaminy nie są obowiązkowe. Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie, gdzie, jak sam podkreśla, zamierza aktywnie oddziaływać na amerykańską Polonię. Poszukiwane w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości został komentatorem jednej z polskich stacji telewizyjnych. Tymczasem polskie MSZ domaga się wyjaśnień od Amerykanów. Resort dyplomacji pyta w nocie do ambasady USA, jak i kiedy dokładnie polityk PiSu przedostał się z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Według resortu polityk mógł posłużyć się paszportem genewskim, bo jego polski paszport był unieważniony, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
20: Być może użył tego dokumentu, który wystawił mu rząd Orbana.
12: Orbana. Z całą pewnością on opuścił Węgry jeszcze za rządów Orbana.
14: Więc strona polska czeka też na informację, czy polityk został odnotowany przez systemy kontroli, kiedy opuszczał strefę Schengen, czy dotarł do Stanów Zjednoczonych drogą nieformalną. Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Chłodniej, burzowo i deszczowo, możliwe lokalne przymrozki i tak do zimnej zośki, czyli do piątku. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
20: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, no, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
21: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
14: Trzech zimnych ogrodników, a potem zimna zośka to czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które w naszej części Europy bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom. Honorowa palma dla Petera Jacksona, twórca trylogii Władca Pierścieni, odebrał wyróżnienie podczas gali otwarcia 79. Festiwalu w Cannes. Prestiżowa impreza potrwa do soboty 23 maja.
13: Bardzo serdecznie gratulujemy, należało się jak najbardziej, a wracając do tej zimnej zośki, która w najbliższy piątek, będziemy odczarowywać ten dzień i poszukiwać gorącej Zosi. Szczegóły niebawem.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Mateusz Stanicki, zapraszam. 36-letnia Sorana Kirstea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, awansowała wczoraj do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1, 7-6. Jej rywalką w półfinale będzie Coco Gauff, a dziś o półfinał powalczy Iga Świątek. Jej przeciwniczką będzie rozstawiona z piątką Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz o 13:00 wieczorem, ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. Polscy piłkarze ręczni rozpoczynają decydującą walkę o wyjazd na mundial. Ich rywalem będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, rewanż w niedzielę w Olsztynie.

0: Pogoda w Warszawie.
1: Z rana we Warszawie możemy spodziewać się mieszanej pogody. Będzie trochę słońca, sporo chmur i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą z kolei około 12 stopni. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Możemy być senni i rozdrażnieni. Jutro za to spodziewajcie się lepszej aury. Będzie więcej słońca, a temperatura pójdzie w górę.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa w środę. 13 maja mamy 133 dzień roku. Do końca roku 232 dni, do końca astronomicznej wiosny 38.
3: Muszę to Państwu powiedzieć, co się przed chwilą właśnie wydarzyło w pogodnym poranku Radia Pogoda. Wpada Zygmunt Heiser i przyniósł skarpetki.
2: No bo zimno jest.
3: Bo zimno jest. Bardzo serdecznie dziękuję, Zygmuncie. Doceniam to. Skarpetki mają napis "Czas to pieniądz". Mhm. Ja nie wiem, czy jedno z drugiego wynika, tak się mówi. Ja wolę mieć czas. Tak, żeby było jasne.
2: A ja Ci życzę i jednego, i drugiego, i Państwu też.
3: I jeszcze ciepełka w stópki. Bardzo serdecznie dziękuję. Najpiękniejsze melodie, proszę bardzo, Żółty Liść i Janusz Laskowski.

0: dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: Oczywiście Robert. Robert Janowski.
2: Tak. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj 13 maja i dzisiaj chciałem powiedzieć, że Roberta jest dzisiaj?
1: No właśnie.
3: Nie. No może i tak. Roberta jest kilka razy w roku, więc dobra, Robert obchodzi imieniny. Agnieszka, Andrzej, Jan, Madzia, Magdalena i Maria. Maria to ma co parę dni u nas imieniny w Polsce. Międzynarodowy dzień, o na pewno nie. To ja się na to nie skuszę. Dzień humusu. Szczerze mówiąc nie lubię. Bo mdłe tak jest, ja to lubię na ostro jeść. Ryszard Szurkowski wygrał swój pierwszy w karierze etap wyścigu pokoju w 1969 roku. To było na trasie Warszawa-Łódź. A 4 lata później wygrał cały wyścig, a potem wygrywał jeszcze wiele razy wiele tych wyścigów. To wtedy jak on wygrywał, to ja w kapsle grałem w kolarzy i żeśmy rysowali trasy na podwórku kredą. Ci, którzy mają 6 z przodu, to wiedzą, jak się grało w kapsle na podwórku.
2: No, nie tylko.
3: Dobrze. Co jeszcze znalazłem? Że w 1950 roku, ojej, Stevie Wonder się urodził. 13 maja 1950 roku. Coś niezwykłego. Co zagramy? Może Stevie Wondera, co? My Cherie Amour. O Jezu, jakie to ładne.
2: No to już za chwileczkę zagramy Stevie'ego Wendera, czyli Stefana Cudnego, tak?
1: Cudny Stefan.
2: Cudny Stefan, nie, dokładnie.
1: Stefan Cudny.
2: Przed nami. Chciałam powiedzieć, że w kapsle, jako wyścig pokoju, to grają ludzie też, którzy mają piątkę z przodu. Ja zawsze byłam Olafem Ludwigiem. Tak, to ja. Asia
1: z
2: Piaskownicy.
1: A on za nerdę był.
2: No i co z tego, ale ja go bardzo lubiłam.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: I jak się masz, kochanie? To my tak pięknie zwracamy się do Państwa w pogodnym poranku Radia Pogoda. 21 minut po godzinie 7. Trochę się śmiejemy, bo Robert Janowski powiedział przed chwilą, no i Zygmunt potwierdził, że nie lubi humusu, bo to nie, takie nie mdłe, a on lubi ostrzejsze rzeczy. No i Państwo dzwonią tutaj z informacją, że jak się do humusu doda czegoś ostrego, czyli na przykład, to on jest ostry.
1: A ja nie wiem, ja jakoś po prostu mi nie leży.
0: Jeszcze
1: już
0: cię tutaj przekonamy.
1: Nie, tam to nie jest.
0: Wszystko przed
1: moim
0: tobą.
1: Stylu,
0: no. Ale jakie to jest zdrowie, jak ma dużo białka, sportowcy muszą, wiesz. No tak. 21 minut po 7:00 zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, a z tematów kulinarnych jeszcze będziemy mieć dla Państwa coś pysznego dzisiaj w trakcie pogodnego poranka. Mhm. A za chwilę Halina Kunicka.

0: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
9: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Została ostatnia reklama.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:31. Wczoraj po południu dotarła do nas bardzo smutna informacja. Nie żyje Stanisława Celińska, znakomita aktorka, wybitna postać. Piosenkarka to niedobre słowo, pieśniarka.
1: Dokładnie tak. Na stronie radiopogoda.pl znajdą Państwo artykuł o życiu i twórczości Stanisławy Celińskiej. Trudno nam jeszcze w to uwierzyć, że Stasi, bo tak była nazywana, nie ma już. Nie pogodzimy się z tym nigdy chyba, bo jeszcze tak niedawno, tuż po 20 kwietnia, Państwo dzwonili w sprawie Stanisławy Celińskiej właśnie.
2: Nie kwitnie radość w sercu po fantastycznym koncercie wczorajszym Stanisławy Celińskiej, który odbył się w Teatrze w Opolu. Emocje jeszcze nie opadły i chciałam się podzielić swoimi wrażeniami. Nigdy nie jest za późno, bo taki miał tytuł ten koncert. Był to koncert z pięknymi tekstami. Pani Stasia jest osobą bardzo ciepłą i otwartą i ma bardzo świetny kontakt z publicznością.
1: Ja też właśnie ją dokładnie tak pamiętam z tych kilku wizyt w redakcji i kilku krótkich rozmów takich osobistych, że to właśnie bardzo serdeczna osoba, taka, do której natychmiast chciałoby się przytulić.
0: Ale wiesz, z drugiej strony również niesamowite poczucie humoru. Jej interpretacja piosenki Uśmiechnij się, tak. Jutro będzie lepiej. Tak. Majstersztyk.
1: Dokładnie tak. No i wiele tych piosenek na całe szczęście pani Stanisława w pewnym momencie swojego życia zaczęła tworzyć i śpiewać i zostawiła po sobie taką spuściznę jak Czerń i Biel Stanisława Celińska teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Stanisława Celińska, Czerń i Biel z 2015 roku. To jest taka postać, która zostanie z nami na zawsze i w Państwa wspomnieniach też na zawsze.
1: Miałam to szczęście, że byłam na jej koncercie we Wrocławiu. Piękny koncert. Po koncercie można było podejść, przytulić się, zamienić parę słów. Rozmawiała ze mną pani Stanisława bardzo długo. Piękna rozmowa, zachowuje ją w swoim sercu.
0: No tak.
2: Proszę Państwa, wspomnień i piosenek Stanisławy Celińskiej z całą pewnością nie zabraknie w dzisiejszym naszym programie, nie tylko w dzisiejszym.
0: Zapraszamy serdecznie do słuchania, no i do czytania artykułu o Stanisławie Celińskiej na stronie www.radiopogoda.pl.
3: Radio Pogoda.

0: trepała mu dnie.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Została ostatnia reklama.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Reklama.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Przypominamy, że w poniedziałek tramwajarze rozpoczęli remont torów i zwrotnic przy pętli Gocławek. Przez cały tydzień tramwaje nie pojadą ulicą Grochowską od Ronda Wiatraczna do pętli, a kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni właśnie w stronę ronda. Utrudnienia w tym miejscu mają planowo potrwać do niedzieli. Nie traćcie cierpliwości.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Zdzisława Sośnicka w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 11 minut będzie godzina 8 od 9. Dzisiaj ósmoklasiści piszą wielki test, sprawdzian z języka obcego. Mówiłeś, Michale, w wiadomościach, że najczęściej to będzie język angielski,
1: tak, prawda? Tak, jak i na maturach, tak i tutaj też oczywiście.
0: Natomiast ja mam informację na temat nieco młodszych dzieci w wieku komunijnym, czyli 9-latków. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Grodzisk Mazowiecki, ogromna restauracja, ogromne przyjęcie komunijne w tej restauracji. Goście parkują swoje samochody pod restauracją i 40 samochodów i 40 właścicieli wyjechało z tej komunii z porysowanymi samochodami.
2: Jak to? Co się stało?
0: Okazało się, że dwóch chłopców byli tak cichutko, grzecznie i spokojnie, że w tym czasie kamieniami rysowali te samochody gości.
2: Tak sobie?
0: Tak sobie po prostu.
2: Dlaczego?
0: No, bo się nudzili po prostu. Aha. Należy sprawdzać, drodzy rodzice, i tutaj się nic nie zmienia przez naprawdę dekady. Jeżeli dzieci są za cicho, to natychmiast należy je znaleźć i sprawdzić, co tam
2: co
0: słychać. No, a po drugie, gdyby jeden z tych chłopców pytał, gdzie jego pieniądze z komunii,
2: no to,
0: u mechaników i u lakierników. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, uściski dla dzieciaczków wszystkich, niezależnie od tego, w jakim są wieku. 2+1 u Kowala.

0: Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz i piękny walc, a w studiu Radia Pogoda, no prawie meksykańska fala. Pięknie wam
1: nie,
0: to wyszło.
1: Nie, no byśmy sobie powalcowali z Julką
0: naprawdę,
1: trochę,
0: no. Fantastycznie. Tak, tak. A tutaj już za 3:08 i wiadomości za chwilę.
2: Wyście się ruszali, a mnie zmroziło.
0: Bo?
2: Dlaczego? Wiesz co, no bo czytam właśnie i o tym będę mówił trochę więcej, że śnieg dosypał w Tatrach.
0: Ile? Na narty wystarczy?
2: Wiesz, no tylko kolejką nie wjedziesz, bo nieczynna. Mhm. No ale generalnie, no zrobiło się po prostu bardzo zimowo.
1: No bo jest chłodno, no. Są zimni ogrodnicy.
2: Tak, chłodno.
1: No.
2: -7 na Kasprowym.
1: Ajajaj.
2: To szczegóły w wiadomości.
1: Ajajaj. Ja już teraz zapraszam państwa do szybkiej piątki. Będzie na pewno gorąco. Do wygrania nagroda gwarantowana podstawki do jajek. Natomiast główna nagroda to płyta Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch Orchestra. Już teraz można dzwonić. 22 444 4004. Poprosimy o imię i państwa numer telefonu.
3: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
8: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
4: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeśli się państwo już nad wakacjami zastanawiają, no może co nieco podpowiemy po ósmej. Proszę słuchać Radia Pogoda. Będzie też zabawa Szybka Piątka, a teraz wiadomości.
2: MSZ i prokuratura z pytaniami do USA w sprawie Ziobry i Romanowskiego. Podejrzany w sprawie wypadku drogowego, w którym zginął poseł, nie wróci do aresztu. W nocy w Tatrach spadł śnieg na Kasprowym Wierchu. -7 stopni.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o ósmej.
0: Michał Pierzchała.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Resort pyta w niej między innymi o podstawy prawne i faktyczne. Jeszcze więcej pytań do ambasady USA ma prokuratura. Dotyczą nie tylko Ziobry, ale i Marcina Romanowskiego.
12: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? Czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
2: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Ziobro i Romanowski są w Polsce prześcigań w związku z nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości. Prezydent USA Donald Trump jest w drodze do Chin. To pierwsza jego wizyta w tym kraju od 2017 roku. Wśród spodziewanych tematów rozmów są napięte relacje handlowe oraz wojna USA i Izraela z Iranem. Podejrzany w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, czego domagała się prokuratura. Co więcej, sąd w Sosnowcu uwzględnił wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Ma mu też zostać zwrócone 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Grzegorz Kozioł.
4: Obrońca 57-latka, mecenas Dariusz Kawalec, uznał decyzję sądu za słuszną. Podkreślił, że ewentualna ucieczka jego klienta jest nierealna, bo nie kwestionuje on swojej winy. Dodał, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
13: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
4: Prokurator Bartosz Kilian wyjaśnił, że postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. Prokuratura określiła już między innymi dokładną godzinę wypadku i ustaliła, że poseł w chwili, gdy w jego rower uderzył samochód, prowadził rozmowę telefoniczną, nie złamał jednak przepisów, bo korzystał ze słuchawki.
2: Iga Świątek zagra dzisiaj o półfinał turnieju tenisowego w Rzymie. Zadanie trudne, bo na jej drodze stanie Amerykanka Jessica Pegula. Obie zawodniczki regularnie spotykają się na korcie. W ostatnim czasie nasza tenisistka ma problemy z pokonaniem zawodniczek z czołowej dziesiątki, ale turniej w Rzymie może być przełomem i powrotem Polki do wielkiej formy. Początek meczu o 13:00. W nocy w Tatrach spadł śnieg. Świeży opad pojawił się już od wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. Na szczytach wyraźnie się ochłodziło. Rano na Kasprowym Wierchu termometry wskazały minus 7 stopni. Obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr pozostają trudne. Zalega tam śnieg, który jest w większości twardy i zmrożony, co zwiększa ryzyko poślizgnięcia się i groźnego upadku.
0: Ten śnieg to długo nie podtrzyma. Już w weekend ma być dużo cieplej.
3: Drogowskaz Radia Pogoda.
14: Warszawski poranek na drogach trwa w najlepsze, a samochodów mamy już całkiem dużo. Miejscami asfalt może być śliski po krótkim deszczu, dlatego dobrze dziś odpuścić nerwowe przyspieszenie spod świateł. Coraz częściej też spotykać rowerzystów i kurierów na dwóch kółkach, więc warto zostawić im troszkę miejsca i mieć dla nich więcej cierpliwości. Dobrego dnia.
7: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. festiwalbalonów.pl.
3: Pogoda w Warszawie.
14: O poranku w Warszawie na niebie słońce będzie mieszać się z chmurami. Wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą z kolei około 12 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr mamy nieco silniejszy i on może nam troszkę dokuczać. Niskie jest również ciśnienie, co będzie wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro prognozowana jest za to nieco lepsza aura i temperatura ma pójść też w górę.
3: Radio Pogoda.
7: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. festiwalbalonów.pl.

0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: Jasia Kruk, witamy w środę, 13 maja, mamy 133 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 4.44, zachód będzie o 20.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Tomku.
3: Dzień dobry.
2: Jak tam poranek u pana?
3: A w porządku, w pracy jestem.
2: A co to za praca?
3: A magazyn.
0: Aha, to może jest pan magazynierem?
3: Tak wyszło.
2: Fantastycznie. Aha. Może pan sobie w spokoju radia posłuchać.
0: Jeździ pan takim widlakiem?
3: A, też. I calutki dzień mogę radia posłuchać.
2: Ten widłowy wózek
0: ja
2: to jest...
0: Marzyłem,
2: ja
0: żeby
2: też.
0: Się przejechać
2: ja
0: takim
2: też. No. To sobie nawet można kurs zrobić. Może sobie...
3: A to zapraszam.
0: A gdzie ten magazyn jest?
3: We Wrocławiu.
0: Nie, no to jedziemy.
2: Daj spokój, tam nas pan Tomek wpuścił, a później miałby kłopoty. Ale dobra. Nas pan inspiruje już teraz, panie Tomku, a my dla pana mamy prezent i to są kieliszki do jajek na mięciutko, takie fajne bardzo. Radia Pogoda. Jest też super płyta, album koncertowy Wodecki i Mitch & Mitch Orkiestra w świetnym koncercie. Te wszystkie nagrody, znaczy tę drugą nagrodę zdobędzie pan, jeśli w ciągu 30 sekund da nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę
0: H. Jak samo H.
2: Ja samo H, jak Halina.
3: Jasne.
0: Mhm. Halina, Henryk. No tak. Panie Tomku, wszystko jasne?
3: Tak.
0: Zaczynamy?
3: Tak.
0: Uwaga, czas, start. Miasto.
3: Hrubieszów.
0: Mhm. Zabawka.
3: Helikopter zabawkowy.
0: Ja, tak, może być, jasne. Potrawa.
3: Herbatniki.
0: Dobra. Dobrze, czemu nie? Sport.
3: Hokej.
0: Zespół muzyczny. Jest takie zawołanie krótkie.
3: Hunter.
2: No tak, był zespół Hunter, dokładnie się czyta, ale dokładnie Hunter.
0: I nawet
2: muszę panu powiedzieć, panie Tomaszu, że kiedy przygotowywaliśmy tę dzisiejszą szybką piątkę, ja sobie przypomniałam, łomatko, Hunter jeszcze, taki zespół był, faktycznie, grałam w radiu lata temu.
0: No i świetnie.
2: Gratulacje, świetnie panu poszło.
3: A dziękuję.
0: Dobrze. Proszę pozdrowić tam kolegów z pracy, szefostwo, pochwalić się.
2: Co się stało?
3: Dobrze. Jest. Pozdrawiam Sebastiana, to i koło mnie.
2: Z wysokości widlaka proszę to zrobić oczywiście.
3: Okej.
2: Serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy, nagrody wysyłamy pocztą i zapraszamy państwa na jutro.

0: 21 minut po godzinie 8, to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zimno, zimno, no bo zimni ogrodnicy i zimna Zośka. I tak zazwyczaj jest w połowie maja, ale idzie już do nas ocieplenie i jak tak patrzę, a patrzę, na długoterminowe prognozy pogody właśnie, to od 20 maja całkiem ciepło, około 24-5 stopni. Ale czerwiec wygląda interesująco, bo w czerwcu...
1: A wakacje już tam widzisz coś?
0: No widzę,
1: wakacje,
0: widzę.
1: Bo ja też widzę,
0: no właśnie
1: wiesz?
0: Już chciałam powiedzieć, że w czerwcu będzie wszędzie powyżej 20 stopni przez okrągły miesiąc,
1: a, ja też,
0: a w lipcu jeszcze goręcej.
1: Widzę, co będzie w wakacje, wiesz?
0: Co będzie w wakacje?
1: No bo już się rezerwacje rozpoczęły, już mniej więcej wiadomo, dokąd się wybieramy na wakacje.
0: No to więcej o tym już za kilka minut w Radiu Pogoda.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonic Air Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
1: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:32, Asia powiedziała no dosłownie kilka minut temu, że latem będzie ciepło.
1: I a to nawet gorąco, poza tymi koniuszkami północnym i południowym, ale tam też będzie ciepło jak na polskie warunki.
0: No ogólnie wakacje będą.
1: Ciepłe.
0: Tak jest, jeśli państwo sobie pomyśleli, że oj, nad morzem to tłoczno było w ubiegłym sezonie, to proszę pomyśleć, że w tym roku będzie jeszcze tłoczniej.
1: Bo najazd Czechów, naszych braci kochanych?
0: Nie, bo ogólne zapotrzebowanie. Eksperci pewnego portalu takiego, wiesz, z rezerwacjami sprawdzili, że za prawie połowę wszystkich rezerwacji na sezon wakacyjny odpowiadają nadmorskie miejscowości.
1: No i dobrze.
0: Tak jest. W tym roku wybiera się tam o 13% Polaków więcej niż w roku ubiegłym. Co ciekawe, duże zainteresowanie nie przekłada się na ceny, wręcz przeciwnie. Średnia cena, proszę uważać, doby hotelowej nad morzem wynosi obecnie 748 zł.
1: Za pokój? No tak. Nie stać mnie.
0: 748 i to jest taniej.
1: A, i to jest
0: w zeszłym roku, wyobrażasz sobie? Jeśli chodzi o góry, no to tam się troszkę rozluźni. O 10% mniej się wybiera rodaków w góry, za to w górach będzie drożej.
1: Dla odmiany, no tak, tak. To logiczne.
0: Natomiast
1: jest.
0: Rewelacja tego sezonu, tegorocznego sezonu, to są jeziora. Wygląda na to, że Mazury, Warmia, Suwalskie, tam o prawie 20% wzrośnie ruch.
1: Gdziekolwiek by się państwo nie wybierali, proszę się dobrze bawić i proszę pamiętać, że można zabrać z sobą Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie wszędzie, gdzie jest dostęp do internetu.

0: Violetta Villast to jest ta niesamowita artystka, którą na przykład bardzo często Państwo sobie wybierają do posłuchania w moich najpiękniejszych melodiach. To jest audycja, w której rozmawiam z klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi o ich ulubionej muzyce i to się odbywa każdą niedzielę od 14 do 16. Gdyby Państwo chcieli uczestniczyć, proszę się zapisać do Klubu Pogodnych Ludzi, a jeżeli już Państwo tam są, to proszę dać znać, że chcą Państwo wybrać 6 swoich ulubionych piosenek i opowiedzieć o nich na antenie Radia Pogoda. Gorąco zapraszam, Asia Kruk. Tak to właśnie miało zabrzmieć. Za 29 za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Jerzy Połomski.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: W Warszawie mamy nadal sporo samochodów na trasach, choć tempo jazdy pozostaje w miarę równe. Pamiętajcie, że chłodny poranek może dziś wpływać na Waszą koncentrację. Motocykliści są już coraz bardziej aktywni, a piesi często przyspieszają krok, kiedy zaczyna kropić. Lepiej więc zachować spokojne tempo i nie tracić cierpliwości.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Byliśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

biedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut będzie 9 i tak to się to wszystko toczy i dojdzie w końcu do popołudnia i do konkursu Ani tak, ani nie, a tam fajna nagroda do zdobycia, książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia, to zupełnie nowe wydawnictwo. Z panią Małgorzatą Kalicińską wczoraj rozmawiała Tamara Pawlik-Lipska i jeśli państwo przegapili tę rozmowę, nic nie szkodzi, ona jest na stronie radiopogoda.pl. Polecamy gorąco i odbieramy telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tu mówi słuchaczka bez przerwy Radia Pogoda. Wiesz, trzymacie mnie przy życiu. Jestem pogodnym człowiekiem, numer legitymacji 944.
0: Brawo.
1: Proszę pani, panie Zygmuncie, tak? Przy życiu mnie trzymacie. Naprawdę jesteście bardzo kochani. A pani Małgosia Kalicińska, właśnie czytam jej książkę Miłość na walizkach, ale czytam jej książkę W drodze do Ameryki z Warszawy do San Francisco non-stop. Przeczytałam od A do Z. I miałam pretensje do pani Małgosi, że swojego wspaniałego męża, poznanego przez internet, nazwała ciągle siwy. I miałam jej to nawet do niej zadzwonić po powrocie i powiedzieć, że bardzo mi przykro, że tak go nazywa, bo to naprawdę bardzo dobry człowiek. Bardzo bym chciała mieć tę nową książkę. Pani Małgosi, pozdrawiam całe Radio Pogoda i ukłony dla pani, szacunek dla pani Małgorzaty Kalicińskiej. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję
1: Natalia
2: bardzo.
1: Z Ursusa.
2: Dziękujemy pani Natalio. Ja słuchałem fragmentów tej rozmowy. Bardzo interesująca, bardzo ciekawa, w związku z czym zachęcamy państwa do wysłuchania.
0: Przypominam, na stronie radiopogoda.pl, a książka do zdobycia popołudniami w Radiu Pogoda.

0: Jakie to jest delikatne, koronkowe wręcz. Halina Frąckowiak, Mały Elf przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz za 5:09 i już.
1: No, jak to było? I?
0: M?
1: No. You i wiadomo.
0: Weź się, tato.
1: No. Język angielski najczęściej wybierany wśród ósmoklasistów, no ale dzisiaj ósmoklasistci język obcy, egzamin ostatni z trzech piszą, za 4 minutki się ten egzamin zaczyna. Szczegóły w wiadomościach.
0: Zaczynamy trzymać kciuki. Nie, właśnie nie przestajemy od przedwczoraj. A cytowaliśmy przed momentem z Michałem oczywiście jedną z wybitnych polskich komedii, do której być może jeszcze wrócimy.
2: Autopromocja.
0: Zimna Zośka?
3: Nie w Radiu Pogoda.
0: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
3: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
0: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
3: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
0: Nie daj się zimnej Zośce.
3: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
19: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
19: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Została ostatnia reklama.
20: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Helena Wondraczkowa zaraz po dziewiątej. Będzie także Ludmiła Jakubczak i inne wielkie gwiazdy piosenki. Zapraszamy serdecznie do słuchania pogodnego poranka. Teraz wiadomości.
24: Rusza ostatni z egzaminów ósmoklasisty test z języka obcego. Jest 2000 zawiadomień do prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Maksymalne ceny paliw dzisiaj nieco niższe.
25: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: O szczegółach Michał Pierzchała.
24: Dzisiaj ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie właśnie rozpoczęli test z języka obcego. Jak co roku zdecydowana większość wybrała język angielski. Wśród zadań między innymi rozumienie ze słuchu, gramatyka czy wypowiedź pisemna.
26: Angielski będzie proste.
27: Ja to z angielskiego to no.
28: Nie no, u mnie to może jakoś będzie, no. Nie będzie źle, na pewno. You can speak English?
26: Yeah, I can.
28: Very well.
24: No i super, no. Trzymam oczywiście kciuki. Na rozwiązanie egzaminu uczniowie mają dzisiaj 110 minut. 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Poza tym w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto prokuratura zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut. Wszystko po to, żeby zabezpieczyć ujawnione środki czy ważne dane teleinformatyczne. Śledczy przesłuchali już kilkaset pokrzywdzonych osób, mówi prokurator Michał Binkiewicz.
29: Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
24: Prokuratura zabezpieczyła ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego
29: oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
24: Śledczy wystąpili również z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech. Pod koniec tygodnia mają być także wysłane wnioski o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Sejm tymczasem po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Do tej pory dwie rządowe ustawy w tej kwestii zawetował prezydent. Teraz projektów jest więcej, bo oprócz rządowego jest także prezydencki i poselskie. 9 osób zatrzymanych po akcji łódzkiej policji, która rozbiła grupę złodziei samochodów. Grupa miała dokonać kradzieży łącznie 83 aut z terenu Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Łączna wartość skradzionych samochodów to prawie 9 milionów złotych. Rolnicy zapowiadają na 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami i domaga się pomocy rządu, mówi jej przewodniczący Tomasz Obszański.
30: Związek złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
24: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz zielony ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Dziś mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papieża ciężko ranił Turek Mehmet Ali Akcza. Choć wiele tropów jednoznacznie prowadzi do Moskwy, to nigdy nie wyjaśniono dokładnie okoliczności zamachu i tego, kto uzbroił Akcze. Maksymalne ceny paliw dzisiaj nieco niższe w porównaniu z wczoraj. Olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł. 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna. 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł. 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Mateusz Stanicki, zapraszam. Iga Świątek zagra dzisiaj w ćwierćfinale tenisowego turnieju rangi 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie rozstawiona z piątką Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. Wcześniej do półfinału awansowały Sorana Kirstea i Coco Gauff. Dziś zaległe spotkania piłkarskiej ekstraklasy. Wieczorem powalczą Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Ten, kto wygra, zostanie w walce o tytuł mistrza Polski. W drugim meczu Arka Gdynia podejmie Górnika Zambrze. Ekipa z nadmorza, nawet jeżeli wygra, ze strefy spadkowej nie ucieknie. Ale porażka mocno utrudni jej walkę o utrzymanie.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, a pod koniec dnia miejscami, głównie na wschodzie, nawet rozpogodzenia. Przelotnie będzie padał deszcz, głównie po południu, na zachodzie i północy lokalnie możliwe burze. Na termometrach na ogół od 11 do 14 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali i będzie rosło.
2: Jeżeli pragną Państwo czegoś cieplejszego, to wystarczy poczekać do jutra, temperatura będzie o kilka stopni wyższa, a pojutrze to już w ogóle koło 20.
1: Wystarczy zrobić sobie ciepłą herbatę i też...
2: Wujek, dobra rada, Michał Piszchała,
1: tak, to ja.
2: To był.
1: Bardzo
2: dziękujemy
1: dobrze.
2: Bardzo, dziękuję do bardzo. Jutra.
0: Pogodny poranek, Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
3: 9:05, dzień dobry, witamy w środę 13 maja, mamy 133 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Andrzej, Jan, Magdalena, Maria, Piotr, Robert oraz Serwacy.
2: Oraz jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Humusu, zdania na jego temat są podzielone, niektórzy, że dobry, niektórzy, że niedobry, ale przecież my Polacy mamy swoją własną odmianę humusu, w dodatku stała się słynna na całym świecie i o tym już za chwilę będziemy mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda, bo jeżeli za oceanem, to już cały świat, to już od tak po prostu, łatwiutko. Tymczasem Helena Wądraczkowa, Malowany Dzbanku, to pogodny poranek w Radiu Pogoda.

pójdzie sobie przez świat i my teraz też idziemy w świat w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest prawie 12 minut po godzinie 9. Gazeta New York Times. Znana chyba wszystkim, wychodzi w kilku milionach egzemplarzy i ciągle się świetnie czyta, mimo odwrotu tak zwanej prasy papierowej. Na swoich stronach kulinarnych pisze o Polsce.

0: I bardzo proszę, o kiełbasie?
1: Nie, o gziku mianowicie. Ale jak oni o tym piszą? Proszę posłuchać. To jest, co to jest takiego gzik? To jest prosty dip o nieskończonych możliwościach. Klasyczna wersja, zwana gzikiem, pochodzi z województwa wielkopolskiego. Powstaje z sera farmerskiego o nazwie twaróg, który jest w zasadzie suchą wersją tego, co Amerykanie znają jako twaróg. Bo oni w tym plastikowych pojemniczkach pewnie. Ser, który jest formowany w gruby dysk, jest rozgniatany widelcem, następnie rozluźniany kilkoma łyżkami jogurtu lub śmietany. Rzodkiewki i szczypiorek czy cebula dodają smaku. Czasem pojawia się też koperek lub inne zioła. Klasycznym sposobem na jedzenie jest podawanie go z gotowanymi lub pieczonymi ziemniakami w mundurkach, ale gzik na maślanym chlebie żytnim jest popularnym daniem śniadaniowym. Ja już dłużej nie
0: Asiu,
1: mogę.
0: Może wystarczy już, co?
1: Gratulujemy, bo to jest kolejna polska rzecz, która właśnie została rozsławiona na całym świecie i myślę, że nawet Amerykanie sięgną chętnie po nasz gzik.
0: Ciekaw jestem, jak oni to wymawiają.
1: Gzik?
0: Tak.
1: A też bym się zastanowiła, czy są w stanie w ogóle wymówić, prawda? Oj. No, smacznego życzymy. Rzeczywiście gzik to jest przepychota.
2: W naszej całej kamienicy ile pięter, okien, drzwi, od podwórka, od ulicy wszędzie licho śpi. Lecz dziewczyny mają kwiaty, mają astry, róże, bzy.

Dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19,5 minuty po godzinie 9. Jak to było? Nad rzeczką opodal Krzaczka mieszkała kaczka Cwaniaczka.
1: Nie. Ona bywa w oryginale Dziwaczka. Natomiast okazało się, że mamy w Polsce kaczkę Cwaniaczkę.
0: O której opowiemy Państwu już za kilka minut w Pogodnym poranku Radia Pogoda. A wcześniej posłuchamy stanu pogody, czyli najpiękniejszej melodii w wykonaniu Anny Jurksztowicz.

0: Reklama. Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z***a na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik,
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by,
1: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie wóza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
4: Na jakie lwy, proszę Państwa, zbliża się 9:30. Teraz rozpoczynamy audycję pod hasłem z mikrofonem wśród zwierząt.
5: A to nie to, że one się z nas śmieją. Nie. Trochę jakby, nie? To kaczuszki oczywiście są, a dlaczego o tym mówimy? Proszę Państwa, co się wydarzyło w Bielsku Białej? A wiemy to od ośrodka rehabilitacji Mysi Królik na pomoc dzikim zwierzętom. Otóż na dachu jednego z hoteli w Bielsku Białej, wyżej niż czwarte piętro, gniazduje sobie kaczka. No i ta kaczka ma to gniazdo w takim bezpiecznym miejscu. Nikt tam nie zagląda, nikt tam nie łazi. Problem w tym, że to jest właśnie czwarte piętro i jak te kaczuszki trochę podrosną, to one się nie mogą dostać na wodę.
4: W związku... Bo ta dorosła, no to se pofrunie.
5: Tak, pofrunie. A te malutkie,
4: jak mają z małymi?
5: Z czwartego piętra skakać. Więc ta kaczka w odpowiednim momencie wykorzystuje wrażliwych mieszkańców, którzy dzwonią właśnie do Mysi Królika. Po prostu ona... tak długo daje znać, tak długo i głośno kwacze, aż ludzie się tym zainteresują, przyjadą wolontariusze, zbiorą te malutkie kaczątka i myk je tam bliżej wody, bliżej rzeczki do tej kaczki i wszystkie są już szczęśliwe. Czyli nad rzeczką opodal Krzaczka już wszystkie kaczki są.
4: Tak, była kaczka dziwaczka, a to jest kaczka cwaniaczka.
5: Cwaniaczka, dokładnie tak. Oj, zwierzęta są niesamowite. 9:31.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.

0: Proszę Państwa, piszą o nas w superlatywach, a konkretnie niezwykle poczytna gazeta New York Times na stronach kulinarnych napisała o polskim gziku do pyr albo tostów. Jakich tam tostów?
1: Ale pysznie napisali, ja Ci powiem, jak cytowałaś, to ślinka leciała.
0: Prawda? No i tak się składa, że dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Siemarek z Poznania. Możecie się Państwo śmiać, ale dzisiaj na obiad mam młode pyry z gzikiem. Moje ulubione danie. Takie to wiosenne, młode ziemniaki. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Pan
1: no,
0: też
1: troszkę
0: światowy.
1: Zazdrościwy, panie Marku. No nie da się ukryć.
0: Ale wiesz, nic nie stoi na przeszkodzie. Zamieszamy serek, zamieszamy.
1: A wiesz co? Ja dzisiaj do Poznania jadę.
0: No nie, to wpadasz do pana Marka na obiad. Panie Marku, ma pan gościa, proszę żonie przekazać. Pozdrawiamy serdecznie. Za chwilę gramy EWB-em.
3: Autopromocja.
4: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
17: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
16: O, muszę mieć ten stolik!
17: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
18: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
19: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
20: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2200.

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Została ostatnia reklama.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama.

0: Zawsze z wakacjami mi się ta piosenka kojarzy. Właściwie cała młodość to były Mazury. A w tym roku Mazury cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
1: Jeżeli państwo właśnie tam będą wybierać się na wakacje, to pewnie będzie tłoczno, a u nas jest luz. Po godzinie 10 Piotr Sworakowski, któremu mówimy już teraz dzień dobry.
2: Dzień dobry. Odpowiada Piotr Sworakowski.
0: A co tam u Piotra Sworakowskiego będzie?
2: Słuchaj, pytałem go, mówił, że coś o zwierzątkach będzie.
1: To lubimy.
0: U nas też było.
2: No. Naprawdę?
1: Tak,
0: o kaczce cwaniaczce.
2: O, proszę, i co było?
0: No, to wiesz, znalazła sposób na ludzi.
2: To dobrze.
1: Czyli z mikrofonem wśród zwierząt przenosi się także po 10.
2: To także zależy od państwa, także zapraszam.
1: Wspaniale, proszę słuchać, zostać z nami z Radiem Pogoda, a my słyszymy się jutro. Zygmunt Heizer.
0: I Jasia Kruk.
1: Do usłyszenia i piosenka z Eurowizji sprzed 50 lat.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Dziesiąta właśnie mija, więc to jest dobry moment, żeby posłuchać wiadomości Radia Pogoda, po których nasze spotkanie rozpoczną najpiękniejsze melodie w wykonaniu Frankiego Millera, to będzie Darlin i Steni Kozłowskiej Będę Czekać.
9: Wiadomości z Warszawy.
10: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W czwartek wieczorem czekają nas utrudnienia. Zarząd Dróg Miejskich zapowiada bowiem remont ulicy Świętojerskiej. Prace obejmą odcinek między ulicami Andersa i Bonifraterską. Utrudnienia potrwają do niedzieli. A skoro o pewnych komplikacjach mowa, to władze Wawra uruchamiają tymczasowe parkingi w miejscu tych zlikwidowanych w związku z remontem linii Otwockiej. Pierwsze miejsca oddane zostaną jeszcze w tym miesiącu, mówi burmistrz Paweł Michalec.
11: Pierwsza ekipa wchodzi w Międzylesiu i przygotowuje tymczasowe miejsca parkingowe, które będą do wykorzystania. W tym tygodniu prawdopodobnie wejdą jeszcze na teren przy bliskim sąsiedztwie stacji Miedzeszyn, żeby realizować. I tak sukcesywnie będziemy te działki, które się pojawiły, uruchamiali.
10: Parkingi tymczasowe docelowo mają zostać przekształcone w stałe miejsca postojowe. Przenosimy się jeszcze do centrum. Wczoraj doszło do pożaru w domu towarowym braci Jabłkowskich. Ogień pojawił się w instalacji elektrycznej na elewacji budynku przy Brackiej. Pożar został szybko opanowany, a nikomu nic się nie stało. Za godzinę powiem za to więcej na temat nowości w Szpitalu Bielańskim.
9: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
12: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.
9: Pogoda w Warszawie.
10: Słońce, sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać pogoda w Warszawie. Temperatura też nie będzie nas rozpieszczać, bo podobno termometry pokażą dzisiaj maksymalnie tylko 12 stopni. Ta odczuwalna temperatura będzie podobna. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro za to ma zrobić się zdecydowanie ładniej. Temperatura też pójdzie w górę i w dzień zobaczymy na termometrach około 18 stopni.
9: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
12: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.
8: Mamy sam środek tygodnia, prawie połowę maja. Tę pierwszą połowę, dlatego jest tak chłodno na dworze. No ale to nic nadzwyczajnego w maju. Poza tym pogoda i tak się zmieni w okolicach weekendu. Zmieniając temat, przyszło mi do głowy, że dawno nie rozmawialiśmy o zwierzętach. Natknąłem się właśnie na ciekawą informację, która być może i Państwu się spodoba, kiedy ją Państwu przedstawię, ale przy okazji przypomniał mi się mój pies, zwierzę wyjątkowej cierpliwości i spokoju i o nim spróbuję troszkę opowiedzieć za chwilkę. Informacja też się pojawi, ale troszkę później. Powód mojego pytania, które teraz nastąpi, też przy okazji się wyjaśni. Czy Państwa zwierzęta lubią się uczyć nowych umiejętności albo sztuczek? Proszę opowiedzieć słuchaczom Radia Pogoda, czego Państwo nauczyli swoich pupili.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Proszę pani, myśmy byli sobie pisani, śpiewał Andrzej Zaucha. Myślę, że w wielu polskich domach zwierzęta domowe mogłyby tak zaśpiewać, gdyby umiały oczywiście. W każdym razie, mój pies na pewno by umiał, znaczy umiał, by zaśpiewał, bo to moja mama dawała mu jeść, a on za jedzonko zrobiłby wszystko. Dlatego też uczył się tylko wtedy, kiedy wiedział, że zostanie nagrodzony. Z drugiej strony, zbyt długie czekanie na jedzenie było jedną z nielicznych sytuacji, które wyprowadzały go z równowagi. Najpierw niecierpliwił się bezgłośnie, potem dosłownie zaczynał robić wymówki, że tyle musi czekać na jedzenie i taki już jest głodny, że nie wytrzyma. A głodny był zawsze. Oczywiście to robił w swoim języku, ale nie szczekał, tylko no, prawie śpiewał właśnie. Wykorzystałem kiedyś tę jego umiejętność, żeby nauczyć go słowa herbata. Udało się połowicznie. Na polecenie powiedz herbata wydobywał z siebie no, 3 sylaby, takie wow, wow, wow. Ale do końca nie wiem, czy to oznaczało herbata, czy baleron, czy coś zupełnie innego. No ale 3 sylaby były wyraźnie zaznaczone i to się liczyło. I stąd właśnie moje dzisiejsze pytanie do państwa. Czy państwa pupile lubią się uczyć nowych rzeczy? A jeżeli tak, to czegoś się ostatnio albo przedostatnio nauczyły? 22 444 40.

0: Jak dobrze mieć sąsiada i Halina Kunicka w Radiu Pogoda. Na ogół rzeczywiście dobrze, ale znam takie miejsca, gdzie sąsiad byłby milszym znajomym, gdyby wreszcie zdał sobie sprawę, że to, co mówi głośno, bardzo dobrze słychać przez ścianę. Nośną. Na szczęście to nie mój przypadek, u mnie głos się niesie tylko po rurkach od CO i trochę przez szyby wentylacyjne. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają w piosenkach Janusza Laskowskiego i Urszuli Sipińskiej, po czym usłyszą Państwo pewną wiadomość dotyczącą kotów, no i siłą rzeczy myszy.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Bardzo proszę.
2: Poranny. Mhm. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Urszula Sipińska śpiewała Gdzie ten świat? Za chwilkę posłuchamy Doris Day śpiewającej Que sera, sera. A teraz o kotkach i myszkach, chociaż zabawy tu raczej nie będzie. Za oceanem schroniska i organizacje zajmujące się pomocą bezdomnym zwierzętom wpadły na pomysł, jak pomóc zdziczałym kotom, żeby mogły przeżyć, jeśli nikt nie zechce ich wziąć do domu. Albo one nie zechcą do tego domu wejść. Pomysł polega na tym, że zamiast przyzwyczajać koty do jednego konkretnego domu, daje im się pod taką opiekę całą okolicę, na której mogą sobie łapać myszy, polować na inne jedzonko. Pomysłodawcy określają tę rolę kotów jako ich pracę. I tak w istocie jest, bo w zamian za kontrolę populacji gryzoni, jak to się naukowo nazywa, w tej swojej okolicy, kot dostaje jedzenie, wodę i bezpieczne schronienie. Zresztą u nas jest znana instytucja kota osiedlowego, tyle że to jest mniej formalne. Zostawiamy im przecież otwarte okna do piwnic, jakąś miskę z wodą, żeby miały się gdzie schronić podczas mroźnych nocy, ale kot osiedlowy to raczej stwierdzenie faktu, że zwierzę przebywa na terenie osiedla, niż praca w zamian za opiekę. Tak czy inaczej, podobno łatwiej jest przyzwyczaić koty, zwłaszcza te zdziczałe, do przebywania w jakimś otoczeniu, niż w konkretnym domu. Wieść niesie przez ocean, że obie strony tego układu są zadowolone. Ludzie, no bo populacja gryzoni pod kontrolą, a koty, bo nikt ich nie zmusza do jakiejś istotnej zmiany stylu życia, jeśli tego nie chcą.

0: Natasza Zylska i Kasztany, a ja dzisiaj pytam o chęci do nauki u Państwa domowych zwierzątek i o to, czego je Państwo nauczyli. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przygarnęliśmy 4 miesiące temu pieska ze schroniska. No i powiem tak, nie chcę się niczego nauczyć, ale i tak jest bardzo kochany i widzę, że jest bardzo szczęśliwy, że jest u nas.
0: Super.
1: Co prawda udało mi się go nauczyć liczyć. I cały problem w tym, że jak ja mu zadaję pytanie, ile to jest 2 razy 2, czy tam 2 razy 3, to on wie, ale nie nauczył się jeszcze mówić, nie potrafi odpowiedzieć.
0: No tak.
1: Pozdrawiam, Jerzy.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Jerzy. Może on po prostu z tych nieśmiałych? Albo on wie, że 2 razy 2 to jest pierwiastek sześcienny z 64, tylko nie chce tego tak od razu ujawniać. Po prostu liczy na głębszą znajomość.
2: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Agregat prądotwórczy Stanley, 2 gniazda 230 V i 1 12 V teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
18: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
19: Została ostatnia reklama. Co za dzień.
20: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Nie bądź taki szybki, Bill. Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych usłyszymy za parę minut w Radiu Pogoda, a potem I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe. Zanim jednak to nastąpi, mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
15: Wiadomości z Warszawy.
16: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od Szpitala Bielańskiego, który realizuje inwestycje warte niemal 103 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu miasta. Realizowane projekty obejmują rozwój onkologii czy cyfryzację placówki. To wszystko ma poprawić jakość leczenia i skrócić diagnostykę. Tymczasem co roku około 4% Polaków odmawia szczepienia z powodu braku zaufania. Aby temu przeciwdziałać, należy zmienić podejście lekarzy, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
17: Najwięcej szkód wywołuje brak zrozumienia przez personel medyczny obaw pacjenta. Jeżeli ktoś mówi, że ja to się boję szczepień albo mam wątpliwości, natychmiast dostaje nalepkę antyszczepionkowiec.
16: Rosnącym problemem jest obecnie zjawisko dezinformacji internetowej wspomaganej przez sztuczną inteligencję. Na koniec przypominamy, że w Warszawie już w sobotę odbędzie się Noc Muzeów. Na ulicę wyjadą wtedy zabytkowe pojazdy oraz specjalne linie muzealne. Komunikacja miejska będzie też działała dłużej w nocy, aby ułatwić dojazd na różne wydarzenia. A za godzinę wspomnę o ciekawym znalezisku odkrytym przez archeologów w stolicy.
15: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
16: Będzie chłodno jak na środek maja. Dzisiaj termometry maksymalnie w Warszawie mają pokazać około 12 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wciąż możemy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu, sporego zachmurzenia, ale od czasu do czasu na niebie ma także pojawić się słońce. Wiatr jest nieco silniejszy i on może nam troszeczkę dokuczać. Warto też wypić kawę albo herbatę, bo niskie mamy ciśnienie. A jutro ma się zrobić pogodniej i cieplej.
15: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry. Te zwierzęce zdolności do nauki, o które Państwa dzisiaj pytam, to naprawdę wdzięczny temat do rozmów, dlatego wrócimy do niego za niespełna 10 minut, a za pół godziny wspomnimy jednego z pionierów rock'n'rolla i zarazem pierwszą latynoską gwiazdę tej muzyki, Richarda Valenzuela, znanego lepiej jako Richie Valens. Ale najpierw usłyszymy kilka najpiękniejszych melodii. Najpierw w wykonaniu Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych, potem Marilyn Monroe i Piotra Frączewskiego.

życzy na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: Ostatnia część tej piosenki brzmi jak jakaś melodia pod napisy końcowe filmu o chłopcach z naszej ulicy. W roli głównej oczywiście Piotr Franceski. Ale nie o filmach, tylko o zdolnościach naszych pupili dzisiaj mowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam opowiedzieć o psie, który kiedyś był własnością mojego taty i jego rodzeństwa, kiedy byli mali. Był to buldog imieniem Kuba. Kuba potrafił liczyć. Kiedy mówiło się, ile to jest 2, dodać 2, szczekał dokładnie 4 razy.
0: No proszę.
1: Kiedy pokazywano mu kolorowe kartki, dokładnie wiedział, która jest czerwona, a która niebieska. Wskazywał to łapą. Również kiedy dziadek chciał ukarać tatę lub któregoś z wujków, Kuba na to zdecydowanie nie pozwalał, stając między dziadkiem a jego synami. Pozdrawiam serdecznie całe Radio Pogoda oraz wszystkich słuchaczy. Magda z Warszawy.
0: Serdecznie odwzajemniamy pozdrowienia, pani Magdo. Okazuje się, że jednak zwierzęta umieją liczyć, a nawet więcej umieją. Tak podejrzewałem. A państwa zwierzęta domowe jakimi zdolnościami się wyróżniają?

0: Muszę się przyznać, że Louisa Armstronga mógłbym słuchać non-stop. Mam kilka jego płyt i nie ma tam słabego utworu i nie słucham ich tylko dlatego, żeby zanadto nie zedrzeć tej warstwy odtwarzającej. A państwo mogą w tym tygodniu zdobywać też piękną płytę, także bez kiepskiej piosenki. To album Zbigniewa Wodeckiego i zespołu Mitch & Mitch z 2015 roku, 1976, A Space Odyssey. I to jest zapis koncertu, na którym Zbigniew Wodecki śpiewał materiał ze swojej pierwszej płyty, a grała mu właśnie orkiestra Mitch & Mitch. I potem Wodecki mówił, że ten zespół przywrócił mu radość grania. Także to jest jakaś rekomendacja. No i z ust samego mistrza, więc taka niemała chyba. Do zdobycia codziennie rano, kilka minut po ósmej.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Co za dzień.
16: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.

To byli Trubadurzy obserwujący pogoń dnia za nocą. My teraz zatrzymujemy się na chwilkę, żeby wspomnieć Richiego Valensa, jednego z pionierów rock'n'rolla w 85. rocznicę jego urodzin. Od dziecka był muzykalny i samodzielnie uczył się grać na różnych instrumentach, więc szybko dostrzeżono jego talent. W maju 58 roku, kiedy miał 17 lat, zaproponowano mu pierwsze nagrania, a w lipcu tego roku nagrywał już z zespołem. Podczas tej lipcowej sesji sprzed 66 lat zarejestrowano piosenki Come On, Let's Go, La Bamba i Donna. I w tej kolejności chyba stały się przebojami Richiego Valensa, to znaczy na pewno stały się przebojami, nie wiem czy dokładnie w tej kolejności, ale tak je nagrywano i tak je wydawano potem. Chłopak rzucił szkołę, rozpoczął swoją dorosłą karierę, którą jak wiemy 3 lutego 59 roku przerwała katastrofa lotnicza. Zostało po nim właściwie kilkanaście nagrań. Wśród nich dowód, że jako pierwszy poszerzył rock and roll o elementy latynoskie. Dzisiaj Richie Valens skończył 85 lat, więc na pewno na całym świecie dzisiaj słychać przynajmniej jedną piosenkę z tej pierwszej sesji nagraniowej, kiedy miał 17 lat. W Radiu Pogoda słychać jego przebój Donna.

0: chcesz. Wszystkiego, czego chcesz.
1: Wszystkiego najlepszego dzisiaj życzymy m.in. panu Włodzimierzowi Presowi, który właśnie kończy 86 lat, a którego większość z nas pamięta z roli Grigorija Saakaszwili w serialu Czterej Pancerni. Dużo zdrowia, panie Włodzimierzu, i wszelkiej pomyślności od Radia Pogoda i jego słuchaczy.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Diohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Została ostatnia reklama.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
10: Bogdan, trzymaj się Bogdana Łazuki, a potem w czasie deszczu dzieci się nudzą w wykonaniu Barbary Kraftównej i Jerzego Wasowskiego. Tymi najpiękniejszymi melodiami rozpoczniemy popołudniową część naszego spotkania, jak tylko wysłuchamy wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Warszawy.
11: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W związku z remontem linii Otwockiej mieszkańcy Wawra stracili dostęp do wielu miejsc parkingowych. Chodzi o te w pobliżu torowiska. Burmistrz dzielnicy Paweł Michalec zapewnia, że będą pojawiały się miejsca zastępcze.
12: Kilkadziesiąt miejsc w Międzylesiu, kilkadziesiąt miejsc w Międzyszynie i tak sukcesywnie będziemy dorzucali te miejsca. Nie chcę po prostu obiecywać, że tu nagle wszyscy przyjadą, będą mogli parkować. Powolutku będziemy te miejsca uruchamiali.
11: Priorytetem jest też zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej, tak aby mieszkańcy nie musieli dojeżdżać do węzłów przesiadkowych samochodami. Przenosimy się do centrum. Archeolodzy odkryli fragment murów dawnego ogrodu przy Pałacu Brühla. Znalezisko to może odtworzyć jego przedwojenny układ, a ten powstał podczas przebudowy pałacu w latach 30. ubiegłego wieku. I jeszcze jedna informacja. Stołeczni policjanci zatrzymali kobietę podejrzaną o wypłacenie pieniędzy z konta zmarłego partnera. 56-latka miała sześciokrotnie wypłacić po 500 zł z bankomatu i dwa razy zapłacić kartą za zakupy. Straty oszacowano na ponad 3000 zł, a kobiecie grozi do 10 lat więzienia.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
11: Wciąż możliwe są przelotne opady deszczu, spore zachmurzenie, ale od czasu do czasu pojawi się też słońce na niebie. Tak zdaniem synoptyków do końca dnia będzie wyglądała pogoda w Warszawie. Nie jest zbyt ciepło, bo dzisiaj maksymalnie zobaczymy na termometrach tylko 12 stopni. Jutro możemy za to spodziewać się ocieplenia. Temperatura pójdzie w górę i termometry w dzień pokażą około 18 stopni. Wstępnie podobnie będzie także w piątek.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry, popołudnie z Radiem Pogoda. Nie obejdzie się oczywiście dzisiaj bez opowieści o zdolnościach państwa domowych pupili, ale za kilka minut będziemy obchodzić urodziny Stevie'ego Wondera, człowieka wielu talentów, zwłaszcza muzycznych, ale także osoby bardzo pokojowo nastawionej do świata. No ale najpierw kilka najpiękniejszych melodii. Bogdan Łazuka na początek, potem Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski, a później jeszcze Martyna Jakubowicz.

ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub, zapomniałeś.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

Gdzieś między piosenką Martyny Jakubowicz a przebojem Sławy Przybylskiej będzie mowa o Stevie Wonderze, który dzisiaj obchodzi swoje 76. urodziny. Nasze polskie wspomnienie to jego wizyta nad Wisłą w 1989 roku. 27 maja wystąpił na warszawskim stadionie dziesięciolecia, ale wcześniej odwiedził kawiarnię Niespodzianka przy Placu Konstytucji w Warszawie, gdzie mieścił się Wyborczy Komitet Obywatelski Solidarność. I tam w obecności m.in. Jacka Kuronia i Jana Lityńskiego zaśpiewał fragment z tego przeboju. I just called to say I love you. A może nawet zaśpiewał cały ten przebój. A cappella. Nie trzeba by chyba przypominać, że Stevie Wonder już wtedy był legendą, bo karierę zaczynał na początku lat 60. Zdążył nagrać kilkadziesiąt przebojów. Wśród nich na przykład ten o swojej nowonarodzonej córce.

Stevie Wonder, odwiedzając nas w 1989 roku, zdążył też już nagrać swój najbardziej znany duet z Paulem McCartneyem. Stevie Wonder zdobył dotąd 25 nagród Grammy, jego płyty rozeszły się na świecie w liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy, a jako działacz społeczny na przykład doprowadził do uznania dnia urodzin Martina Luthera Kinga za święto państwowe w Stanach Zjednoczonych. Swojemu bohaterowi dedykował tę piosenkę. Dziś Stevie Wonder kończy 76 lat i z tej okazji, życząc mu wszelkiej pomyślności, przypomnijmy sobie piękną piosenkę You Are the Sunshine of My Life.

0: Sława Przybylska w nastroju wiosennym w Radiu Pogoda. Za chwilkę piosenka o sąsiedzie w wykonaniu Ireny Santor, a po przeboju zespołu 2+1 wracamy do Państwa pupili.
1: Radio Pogoda.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej jedwabności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Została ostatnia reklama.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.

0: Wracamy do naszych pupili, którzy umieją to i owo. Okazuje się, że nie tylko psy potrafią różne rzeczy robić. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Danusia z Poznania. Ja mam króliczka i on sobie bardzo lubi leżeć na tapczanie, a jak chcę wyjść i żeby on wyszedł z pokoju, to wołam: Liluś, chodź, kuleczki dostaniesz. I on pędem zeskakuje z tapczanu i przylatuje do miseczki po kuleczki.
0: O, proszę bardzo. Piękna historia, pani Danusiu. Dziękuję za nią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Opowiem o córce mojej wnuczki. Córka ma na imię Felicja. Bardzo jest zawsze głodna, ale prędzej nie ruszy jedzenia, dopóki nie usłyszy słowa smacznego. Wtedy zabiera się do jedzenia. Pozdrawiam wszystkich pana szczególnie. Jagoda, zapraszam.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Jagodo. To smacznego, no kompletnie mnie rozbroiło. Do zwierzęcych umiejętności wrócimy jeszcze po 13:00. Teraz posłuchajmy Beaty Bartelik.

Wczoraj studio Radia Pogoda odwiedziła Małgorzata Kalicińska, żeby w programie Aleja Sław porozmawiać z Tamarą Pawlik-Lipską, nie tylko o swojej nowej książce. Jeśli Państwo przegapili tę wizytę, rozmowa jest już w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl, a o tym, kto jutro odwiedzi Aleję Sław Radia Pogoda, jeszcze dzisiaj zdążę powiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale czacza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
18: Została ostatnia reklama.
19: Kto zwalcza ból?
16: Voltaren!
19: Kto?
16: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.

0: Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy.

jeszcze zimowe śmiecie. Na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role, na truszczycy bez suflera, w najróżniejszych sztukach gramy.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja. Zimna Zośka?
2: Nie w Radiu Pogoda.
1: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
2: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
1: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
2: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
1: Nie daj się zimnej Zośce.
2: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer GC & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Reklama. Żyj kolorowo poradzi nam za kilka minut Ewa Bem, a potem usłyszymy Mirę Kubasińską z zespołem Breakout w piosence Gdybyś kochał, hej. To za chwilkę, bo teraz czas na najważniejsze wiadomości Radia Pogoda.
17: Ósmoklasiści zakończyli sesję egzaminów. My pytamy o wrażenia. PESA z rekordowym miliardowym kontraktem dla Polregio. Czy Iga Świątek utrzyma wysoką formę także dziś? Właśnie rozpoczyna kolejny mecz w Rzymie.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Już po wszystkich egzaminach są tegoroczni ósmoklasiści. Dziś napisali trzeci, ostatni egzamin z języka obcego. Każdy uczeń mógł wybrać, co chce dziś zdawać. Zdecydowana większość pisała test z angielskiego. Jak poszło? Pytamy uczniów z Warszawy.
18: Źle.
19: Dlaczego?
18: Nie no, dobrze poszło, ale źle. To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
20: To najprostsze było ogólnie.
21: Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadania z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
19: Angielski słyszałem najprostszy, tak, co roku.
20: No tak.
19: Ile będzie?
21: No 96%.
22: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
19: Mama dumna?
20: Oczywiście.
17: Wyniki wszystkich trzech egzaminów mają być podane 3 lipca. Wówczas uczniowie odbierają zaświadczenia ze szkół podstawowych i zanoszą je do wybranych szkół średnich. Dziś mija 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Polski papież postrzelony został przez tureckiego zamachowca. Polacy wciąż mocno przeżywają wydarzenia z placu Świętego Piotra.
23: Byliśmy przerażeni. Długo oglądaliśmy różne audycje, żeby się przekonać, czy to prawda.
24: Nie dowierzałyśmy w pierwszej chwili, że no jak to na papieża, żeby
25: Wszyscy zatrzymaliśmy się wtedy. Taka cisza zapadła, wielka.
26: Trzeba było się tylko modlić.
17: Jan Paweł II przeżył zamach, co wiązał z przypadającymi także 13 maja objawieniami fatimskimi. Niemiecka motoryzacja w kryzysie większym niż szacowano. Pracę stracić ma tam przez najbliższych 9 lat aż 225 tysięcy osób. Jak wyliczyli przedstawiciele niemieckich stowarzyszeń przemysłu motoryzacyjnego, powodem jest poważny i trwały kryzys konkurencyjności w Niemczech i Europie. Istotnym problemem branży mają być wysokie podatki i opłaty, a także droga energia i przerośnięta biurokracja. Natomiast dużo pracy będzie mieć bydgoska PESA. Największy polski producent taboru kolejowego wygrał właśnie przetarg na budowę 22 pociągów elektrycznych dla Polregio, największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce. Bydgoska firma już zainwestowała w nowe hale produkcyjne z robotami spawalniczymi, które mają przyspieszyć proces budowy pojazdów, mówi prezes Krzysztof Zdziarski.
1: Odpowiedzią na rozwój firmy, na zwiększenie możliwości produkcyjnych, na unowocześnienie możliwości produkcyjnych jest w tych inwestycjach. Mamy tutaj najnowsze techniki pozwalające budować pojazdy szybciej, lepiej jakościowo i wyższej klasy.
17: Było co walczyć. Wygrany kontrakt opiewa na niemal miliard złotych. PESA pokonała inną polską spółkę, Newag. Kibice Igi Świątek mogą już zaciskać kciuki. Polska tenisistka rozpoczyna kolejne spotkanie w Rzymie. Dziś mierzy się z rozstawioną z numerem 5 Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Polki, chociaż trzeba przyznać, że w ostatnich dwóch spotkaniach w zeszłym roku i przed dwoma laty zwyciężała Pegula. Stawką spotkania jest półfinał turnieju w Rzymie.
2: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. festiwalbalonów.pl.
3: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Pogoda.
17: Duże zachmurzenie otrzymuje się dziś w całym kraju, chociaż pojawiają się chwilowe przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu, głównie po południu na zachodzie i północy, także możliwe burze. Na termometrach dziś przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich do zaledwie 9 stopni.
2: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. festiwalbalonów.pl.
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
16: Trzymamy kciuki za Igę Świątek, życząc jej zwycięstwa w meczu, który się właśnie toczy. Jeszcze raz wrócimy za chwilkę do zdolności naszych zwierząt. Będzie troszkę inaczej, bo nikt nikogo niczego nie nauczył. Wszystko się wyjaśni za chwilkę. A za pół godziny wspomnimy Stanisławę Celińską. Krótko, raptem jedną piosenką, bo radio wymaga różnorodności, ale proszę przyznać, dobre i to.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Breakout za nami. Teraz jeszcze raz wracamy do Państwa zdolnych pupili. Wśród wielu bardzo ciekawych Państwa opowieści znalazła się i taka.
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzwonię z Wrocławia. Mamy kota Milka, który ma 17 lat.
0: Oho.
1: Przywieziony został z Borów Tucholskich podczas urlopu naszych syna i wnuka, gdzie został znaleziony w lesie. I mówię na tego kota kot profesor, ponieważ działa tak wspaniale na moje zdrowie i zdrowie całej rodziny. Powiem panu ten przypadek, który mi się przydarzył. Będąc chory, zbolał mnie kręgosłup, przyszedł Miluś, pochodził, leżałem na brzuchu, wskoczył mi na plecy, położył się na tym bolącym miejscu, wyciągnął się na całą długość, poleżał tak 15 minut i wstałem uleczony. Jak wspaniałe i mądre są nasze koty.
0: To prawda i nikt nikogo niczego nie uczył, prawda? Kot, doktor, a nawet profesor. Skąd on to wszystko wiedział? Pewnie gdzieś tam usłyszał w czasie tych swoich 17 lat. Myślę, że do Państwa opowieści o zwierzętach wrócimy w piątkowym remanencie tygodnia. A teraz posłuchajmy sobie rzeki. A właściwie dwóch rzek.

0: Radia.
1: Jakiś czas temu obiecałem, że powiem, kto będzie gościem Tamary Pawlik-Lipskiej w jutrzejszej Alei Sław Radia Pogoda. Pora więc spełnić obietnicę. Jutro o 18 po Alei Sław Tamara będzie się przechadzać w towarzystwie pani Katarzyny Łaskiej, aktorki teatrów muzycznych, znanej także za granicami. Jeżeli wiedzą państwo, co to jest Deep Purple i kto to był John Lord, to pani Katarzyna jeździła z panem Lordem i orkiestrą symfoniczną w trasy koncertowe po Europie, śpiewając oczywiście. Nagrała też tę piosenkę do animowanego filmu Kraina Lodu.

0: Katarzyna Łaska będzie jutro gościem Alei Sław Radia Pogoda. Na pewno zechce troszkę poopowiadać o swoich doświadczeniach jutro podczas Alei Sław. Od 18 w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęskną serca.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Limeryk dla ciebie wymyśliłam, chcesz usłyszeć?
4: Proszę.
3: Poranny. Mhm. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
4: O, pięknie! Brawo, Asia.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: To był Tom Jones, Help Yourself, czyli o, proszę bardzo. Help yourself znaczy właściwie obsłuż sam siebie, pomóż sobie, ale to też znaczy po prostu proszę bardzo. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że po południu około 15, jak podał Super Express, zmarła Stanisława Cenińska w szpitalu, a przyczyną były powikłania po zeszłorocznej operacji kręgosłupa. Państwo oczywiście zareagowali na tę wiadomość.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Panie Piotrze, mówi seniorka Zofia z Dąbrowy Górniczej. Miałaby wielką prośbę do pana, bo już nieraz dzwoniłam, ale teraz jest szczególna taka okazja, bo zmarła pani Celińska.
0: Stanisława Celińska, tak, tak.
1: Celińska, tak. Pani Celińska zmarła i bardzo bym prosiła o piosenkę Gdzie jesteś dziewczyno z tamtych lat. Bardzo proszę o tę piosenkę na cześć pani Cilińskiej. Wielkie współczucia dla rodziny.
0: Oczywiście zagramy tę piosenkę teraz, bo to jest jedna z takich piosenek, właściwie wizytówek Stanisławy Celińskiej. Gdzie jesteś dziewczyno?

Ech, te kawiarenki. Najpiękniejsze melodie wracają lada chwila w przebojach zespołu Jerry and the Pacemakers, a potem Marii Koterskiej. O 14 przywita się z Państwem Wojtek Babiarczyk. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
9: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Została ostatnia reklama.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
14: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
15: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Reklama.
6: Środowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda już za moment Partita i jedna z najpiękniejszych piosenek Andrzeja Zauchy, ale wcześniej mamy dla Państwa wiadomości, bo na zegarach 14.
7: Rok po brutalnym morderstwie i podpaleniu zapadł wyrok. Zmarł powstaniec warszawski, w lipcu świętowałby setną urodziny. Polak awansował na kierownika europejskiego projektu kosmicznego.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Najpierw brutalnie do nieprzytomności pobili swoje ofiary, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Rok po tym brutalnym morderstwie dwóch znajomych Sąd Okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie trzech mężczyzn. Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B., mówi sędzia Barbara Markowska.
9: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nadto odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, w tym w warunkach tak zwanej multirecydywy.
7: Wyrok nie jest prawomocny. Zmarł powstaniec warszawski Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim Andrzej. Podczas powstania warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej służył w batalionie Zaręba Piorun. Poinformował i pożegnał powstańca prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przypomniał jednocześnie, że Jarosław Piekałkiewicz był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA. W lipcu obchodziłby swoje setne urodziny. Rozpoczyna się pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 8 lat. Jutro prezydent USA spotka się tam z prezydentem Xi Jinpingiem. Komentarze na temat spotkania na najwyższym szczeblu zebrał Tomasz Rochowski.
10: Zamiast naciskać na Chiny, Trump kładzie teraz nacisk na utrzymanie stabilnych relacji, twierdzi New York Times, który zauważa, że prezydent chce zwiększyć sprzedaż takich towarów jak samoloty, soja czy wołowina. Trump i Xi znajdują się po przeciwnych stronach coraz bardziej podzielonego geopolitycznego krajobrazu, zwłaszcza że bliski partner Chin, Iran, pozostaje nieugięty wobec żądań Waszyngtonu. To już CNN. Pro-Trumpowy Newsmax przyznaje, że prezydentowi nie udało się dotychczas nakłonić Xi do wpłynięcia na Iran, by zaakceptował amerykańskie warunki. Kanał zauważa, że Trump bagatelizuje różnice z Xi w tej sprawie. Na współpracy skupiają się chińskie propagandowe tytuły należące do partii komunistycznej tabloid Global Times. Twierdzi, że, tu cytat, świat oczekuje, że Chiny i USA wspólnie osiągną więcej ważnych, praktycznych, pozytywnych rzeczy.
7: Można więc odnieść wrażenie, że dochodzi do chwilowej odwilży skazanych w perspektywie długoterminowej na rywalizację dwóch mocarstw. Polski profesor Jacek Kot pokieruje zespołem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Profesor Kot jest naukowcem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zespół zajmować się będzie chorobą dekompresyjną w czasie lotów kosmicznych. Choroba ta pojawia się u astronautów w trakcie misji, kiedy wychodzą oni poza pojazdy kosmiczne. Festiwal Miasto Poezji rozpocznie się jutro w Lublinie. W programie m.in. spotkania z Agatą Tuszyńską, Marcinem Świetlickim i Bogdanem Zadurą. Będzie też spektakl na podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta oraz poetyckie spacery po mieście. Zaprasza koordynatorka festiwalu Alina Janoszczyk.
11: Chyba zaczyna się powoli odradzać publiczność poetycka, oczywiście w różnych formatach. Dlatego też my podeszliśmy do spotkań w ten sposób, że one się dzieją w przestrzeni publicznej.
7: Festiwal Miasto Poezji w Lublinie potrwa do niedzieli.
8: Pogoda.
12: W
7: całym kraju dziś duże zachmurzenie, ale przejaśnienia także się pojawiają. Niestety pojawia się także przelotny deszcz. Głównie po południu, na zachodzie i na północy możliwe są burze. Na termometrach od 11 do 14 stopni. Nad morzem oraz w rejonach podgórskich chłodniej do 9 stopni.
6: Cztery minuty po godzinie 14:00, to w tak pięknych okolicznościach przyrody gorąco Państwa zapraszam na to środowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. Już za moment jedna z moich ulubionych piosenek Andrzeja Zauchy. Mam nadzieję, że ta piosenka jest również Państwa i razem ze mną zanucimy sobie jego wielki przebój z 1987 roku. Ale dobry początek, Partita.

Cudowna piosenka do posłuchania, na przykład leżąc na hamaku w cieniu drzew. Oby do lata, panie i panowie. Andrzej Zaucha w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie w środowe popołudnie. 14 minut po godzinie 14. Dzisiaj przyznam się państwu szczerze, że przy porannej kawie znalazłem taką informację. Specjaliści odżywienia twierdzą, że właśnie drugi tydzień maja to jest idealny czas na to, żeby sięgnąć po nowaliki. No właśnie, no i chciałem zapytać państwa, jakie są państwa ulubione nowaliki? Czy to może jest rzodkiewka, czy to może sałata, może cebula dymka, a może rabarbar, czy też ogórki szklarniowe. Jakie państwo na przykład przyrządzacie ze śmietaną, czy może w takim sosie troszkę słodko-kwaśnym? Czekam na państwa telefony. 22 444 4004 państwa ulubione nowaliki, może jakieś fajne przepisy do dzisiejszego popołudniowego obiadu. 22 444 4004. A w Radiu Pogoda powracam do tych najpiękniejszych melodii. Teraz słynna La Bamba.

Ta słynna Gafę i Hanna Konieczna. To był rok 65, a wydaje się, drodzy Państwo, że ta piosenka została nagrana kilkanaście ładnych lat temu. To już prawie 20 minut po godzinie 14 w Radiu Pogoda. W to środowe popołudnie mamy dla Państwa mnóstwo niespodzianek. Na jedną z nich jest Państwa ulubiony konkurs o 16.30. Zabawa ani tak, ani nie. Mam dla Państwa 5 pytań. Muszą Państwo na nie odpowiedzieć, nie używając słów ani tak, ani nie. A do wygrania między innymi nasz piękny niebieski kubek Radia Pogoda, do wygrania także książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. Ale to nie koniec atrakcji. O tych kolejnych opowiem Państwu już niebawem, a niebawem także wspólnie podelektujemy się piosenką Andrzeja Rosiewicza Lubię Wiosnę.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Andrzej Rosiewicz, lubię wiosnę w to środowe popołudnie w Radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie, a ja pytam Państwa o Państwa ulubione nowaliki, bo według specjalistów właśnie początek maja to dobry czas na to, żeby po nie sięgnąć. Państwo dzwonicie pod 22 444 4004. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Wojciechu, Zbyszek z Bielska Mazowieckiego.
0: Witam.
1: Jeżeli chodzi o nowaliki, no to ja preferuję ogórki małosolne.
0: O.
1: Bardzo chętnie zjadane przez wnuczkę, przez córkę, przez zięcia. To parę minut i przygotowane są, poczekać dzień czy dwa, te dwie doby, znaczy już są dobre do konsumpcji. A oprócz tego dogadzam sobie z paroszkiem, z rzodkiewką i ze śmietanką. Bardzo dobre, proste jedzenie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję pięknie za te informacje i narobił pan nam smaka, szczególnie tymi ogórkami małosolnymi. 22 444 4004. Jakie są państwa ulubione nowaliki? Czekam na telefon. No i może jakiś fajny przepis, pojawi się jakaś sałatka z nowalijek do dzisiejszego obiadu. A skoro mowa o nowalikach, no to teraz zabieram Państwa na południe Włoch, z których pochodzi kolejna artysta. Na południu Włoch o tej porze to już pomału zaczynają pojawiać się pierwsze morele, a także brzoskwinie. A tym artystą jest Adriano Celentano.

0: Słynna Lalala i Mieczysław Wojnicki, słynny także aktor operetkowy. A w Radiu Pogoda jeszcze przed 15 zabiorę Państwa do Pragi, gdzie jedną z najpiękniejszych piosenek wyśpiewa pewien czeski artysta. Są Państwo ciekawi, o kim mowa, szczegóły już za moment, zatem proszę zostać koniecznie z nami.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, one latają wszędzie!
16: I mogą usiąść nawet na tobie.
17: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
18: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Ekstra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
20: Develia. Dobrze być w domu.
21: Została ostatnia reklama.
22: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
23: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
24: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Reklama.
10: Popołudnie w samym środku tygodnia spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Na zegarach 15:00, pora na wiadomości.
11: Polskie myśliwce poderwane, trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy. Minister finansów przedłuża tańsze paliwo do końca maja.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z użyciem dużej liczby dronów. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę. Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, donosi z kolei ukraiński wywiad wojskowy i wyjaśnia, że armia rosyjska najpierw używa dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie planuje uderzenie pociskami balistycznymi. Na Ukrainie od rana trwa alarm powietrzny. Zmasowany atak dronów odbywa się także na zachodzie kraju, w tym w obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską. Drony zbliżają się do obwodu lwowskiego w Kijowie. Słychać było wybuchy. Atak odpierała obrona przeciwlotnicza. Wracamy do kraju. Handlujący odzieżą i obuwiem na targowiskach przeszli w proteście przez Warszawę.
13: O co chodzi w proteście?
14: O to, aby znieśli sęd całkowicie. Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się. To już mogą nam pozakładać opaski, takie jak się zakłada skazańcom z lokalizacją.
11: Handlarze sprzeciwiają się objęciu ich działalności sędem, czyli systemem elektronicznego nadzoru transportu. Apelują o to, by wyłączyć ich branżę z przepisów regulujących masę i zasady przewozu towarów.
14: Nie wolno nam się zatrzymać własnym autem, który nam służy do handlu. Nigdzie indziej mam mieć trasę dom-praca, 50 kilometrów od domu, nie dalej.
13: Jak sobie państwo radzą?
14: Dają pouczenia, każą się rejestrować do sędu, bo jeżeli nie będzie, to jest kara 20 tysięcy złotych.
13: Mieli państwo już taką sytuację, żeby się narazili na karę?
14: Mieliśmy, ale widzieliśmy po drodze kontrolę.
15: Po prostu się dąży do zlikwidowania bazaru.
11: Demonstranci zebrali się przed Ministerstwem Finansów, potem przemaszerowali przed Sejm. Resort finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy w tej sprawie i między innymi nie trzeba już zgłaszać przewozu towarów, których masa nie przekracza 500 kg lub 350 par butów. Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. Co dalej? Zobaczymy, powiedział minister Domański, dopytywany o to, jak długo program będzie utrzymywany. Póki co rozporządzenie obowiązuje do 15 maja, więc do piątku. Zakończyła się trwająca od rana akcja usuwania martwego wieloryba z rezerwatu Mewia Łacha. Szczątki ssaka, którego morze wyrzuciło na brzeg, zabrali pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni. Truchło zostanie zutylizowane. Akcja wymagała szczególnej ostrożności, ponieważ ciało ssaka było w zaawansowanym stadium rozkładu, a teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą z powodu trwającego okresu lęgowego ptaków. Mazury otwierają się na turystów niewidomych. Makiety dotykowe prezentujące atrakcje regionu pojawią się w 4 miejscowościach powiatu gołtawskiego. Dzięki inicjatywie mosty w Stańczykach czy piramida w Rapie mają być bardziej dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku.
12: Co jest grane w Warszawie?
9: Natalia Kuśmierz zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Żona potrzebna od zaraz. To współczesna komedia, która przedstawia ironiczne spojrzenie na naszą rzeczywistość, gdzie dla osiągnięcia sukcesu warto zrobić wszystko. Start w sobotę o godzinie 16. Z kolei Teatr Kapitol zaprasza na spektakl Kochane pieniążki. To komedia w reżyserii Jerzego Bończaka. Główny bohater niespodziewanie wpada w posiadanie teczki z gigantyczną sumą pieniędzy. Czy będzie szukał właściciela, a może zostawi je dla siebie? Okaże się to w niedzielę o godzinie 17. Rozpoczął się też nowy sezon spektakli w multimedialnym parku Fontanny. Tym razem możecie wybrać się na pokaz Wielkie Serca. Oprawę widowiska tworzą znane kompozycje muzyki filmowej i popularne utwory. Pokazy odbywają się w każdy piątek i sobotę o godzinie 21.30. Szczegóły na ten temat są dostępne w internecie.
12: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
11: Umiarkowane temperatury, ale raczej te chłodniejsze, bo dziś przeważnie od 11 do 14 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich jeszcze chłodniej, do maksymalnie 9. Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia pojawiają się miejscami, ale pojawiają się także przelotne opady deszczu, a na zachodzie i na północy możliwe są burze.
10: To już 5 minut po godzinie 15. Sam środek tygodnia spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco, a na dobry początek artystka, która w tym roku skończy 86 lat, jest w doskonałej formie. Już za kilka tygodni wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. Przed Państwem na dobry początek tego popołudnia Dionne Warwick.

artysta wielu talentów, Bohdan Łazuka, w to środowe popołudnie w Radiu Pogoda. Rozmawiamy także o Nowalikach. Państwo dzwonicie pod 22 444 40 04. Opowiadają nam Państwo o swoich ulubionych warzywach, o swoich ulubionych daniach z nich, a ja tylko dodam, drodzy Państwo, aby unikać takich warzyw, kupując je na przykład na ryneczku, takich nienaturalnie dużych, o intensywnym kolorze lub podejrzanych takim kształtem równym, jakby były zrobione od kliniki. No często to oznacza, że są po prostu przenawożone. Najlepsze nowaliki są oczywiście z naszego ogródka. Jeśli mają Państwo takie nowaliki z ogródka, to proszę dać nam znać. 22 444 40 04. No i proszę nam zdradzić jakiś fajny przepis z tych nowalijek. No a teraz w Radiu Pogoda pora na artystkę, która kiedyś była wielką przyjaciółką Agnieszki Osieckiej. To będzie Magda Umer.

0: Najsłynniejszy włoski duet Albano i Romina Power poznali się w 1967 roku, drodzy Państwo, na planie musicalu Nel Sole. Ona miała zaledwie 16 lat, on 24, ale od razu między nimi coś zaiskrzyło. A w radiu pogoda już za moment. Piosenkarka, która zagrała także w filmie Dzięcioł. Są Państwo ciekawi, o kim mowa? Szczegóły już za moment, zatem zostańcie z nami.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Zimna Zośka?
4: Nie w Radiu Pogoda.
3: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
4: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
3: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
4: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano Gorącej Zośki.
3: Nie daj się Zimnej Zośce.
4: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
1: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.

Bemi, Bemi, kolorowe lato, a podobno nadchodzące lato, drodzy Państwo, ma być bardzo gorące, z temperaturami często powyżej 30 stopni, co wiąże się, jak twierdzą specjaliści, taka wysoka temperatura do powstawania zjawisk gwałtownych, pogodowych, w tym burz, no i intensywnych opadów deszczu. Oby to się nie do końca sprawdziło. To już za 28 minut będzie 16, słuchają Państwo Radia Pogoda w to środowe popołudnie. To teraz przed Państwem jedna z największych gwiazd Hollywood lat 50. i 60. była nie tylko utalentowaną aktorką, ale także piosenkarką. Przed Państwem Doris Day.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
8: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
16: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
0: Reklama.
17: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.

Okrywałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.
1: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Reklama.
15: Środowe popołudnie spędzają państwo z Radiem Pogoda. Już za kilka minut państwa ulubiona zabawa. Ani tak, ani nie. A na razie na zegarach 16. Pora na wiadomości.
16: Iga Świątek wygrała w Rzymie i zagra w pierwszym półfinale w sezonie. A wcześniej o ofiarach i obławie postrzelaninie na Śląsku i o sprzątaniu po pożarze w Puszczy Solskiej trwa walka z czasem i kornikiem.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
16: Agnieszka Trojanowska, bis po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Prokuratura potwierdziła, że są ofiary śmiertelne i trwa obława na sprawcę lub sprawców zabójstw. Strzały padły w bloku na osiedlu mieszkaniowym przy lesie w Lubinie. Lokalne media podawały od rana, że zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Prokuratura nie chce jednak precyzować liczby ofiar i tego, kim są. Trwają intensywne działania policji, by zatrzymać sprawców przestępstwa w mieście i w całym Zagłębiu Miedziowym. Policjanci prowadzą obławę. Ponad tydzień od wybuchu wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej leśnicy zaczynają sprzątanie. Mają dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie Anna Sternik.
17: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
16: Pożar został ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Z lasu muszą być też jak najszybciej usunięte spalone drzewa. W przeciwnym razie w lesie rozpanoszą się korniki, które zniszczą inne drzewostany. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To reakcja na trwające zmasowane ataki bezzałogowców Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Do natychmiastowej reakcji są gotowe myśliwce dyżurne oraz śmigłowce naziemne. Systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Będą lepiej karmić w polskich więzieniach. Takie plany ma Ministerstwo Sprawiedliwości i proponuje zdrowszą dietę dla osadzonych i wyższą stawkę żywieniową na osobę. W posiłkach ma być więcej zdrowych roślin i białka. Czy to niepotrzebna rozrzutność, a może zachowanie elementarnych standardów? O tym Szymon Kępka.
18: Obecnie dzienna stawka żywieniowa dla więźnia w Polsce to 4 zł. Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ma ona wzrosnąć o nieco ponad złotówkę do ponad 5 zł. W więziennym menu ma pojawić się więcej warzyw i białka, ograniczone zmęczone, mają zostać produkty wysoko przetworzone, komentuje socjolog, były szef więziennictwa profesor Paweł Moczydłowski.
19: Pozbawienie wolności to nie jest skazanie na śmierć. Trzeba po prostu zachować tutaj standardy.
18: Do standardów rozwiniętych krajów dochodzi też fakt pracy więźniów, najczęściej pracy fizycznej, dodaje profesor Moczydłowski.
19: W zdecydowanej większości prace, które wykonują, są pracami, można powiedzieć, społecznymi, nieodpłatnymi. No i trzeba jeść, żeby mieć siłę.
18: Resort Sprawiedliwości zakłada, że tylko w tym roku wydatki na wyżywienie w aresztach i więzieniach wzrosną o około 7 milionów złotych.
16: Dla porównania, stawka żywieniowa dla przeciętnego pacjenta w polskim szpitalu to około 30 zł dziennie, czyli ponad 5 razy więcej niż w przypadku osadzonych. I na koniec wyczekiwany nie tylko przez kibiców tenisa news. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą i awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało 67 minut. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kolejną rywalkę pozna wieczorem. O 19:00 wiceliderka rankingu WTA Kazaszka Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Półfinały zaplanowano na jutro.
9: Co jest grane w Warszawie?
20: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol, a chodzi o komedię Następnego dnia rano. Kelly i Tomas budzą się zdumieni, ale on wcale nie zamierza ulotnić się po cichu. Przeciwnie, zostaje. Po chwili do ich wspólnego łóżka dołączają ekscentryczni członkowie rodziny Kelly. Czy taka przygoda może zakończyć się ślubem? Będziecie mogli to sprawdzić w sobotę o 20:00. A jutro będzie można wybrać się na stand-up Fresh Events dla singli. Będzie to okazja do zobaczenia na scenie komików, którzy zamierzają testować żarty do swoich najnowszych programów. Gwarantowana duża dawka śmiechu, brak cenzury i litości. Całość poprowadzi Marcin Turniak. Start o 19:00 przy Placu Mirowskim 1. Z kolei w sobotę szykuje się 6. Ochocki Festiwal Street Foodu. Do spróbowania będą potrawy z całego świata, od burgerów po egzotyczne przysmaki. Będzie także muzyka, strefa relaksu i atrakcje dla najmłodszych. Start o 17:00 w Parku Szczęśliwickim.
9: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
16: Umiarkowanie chłodno. Dziś przeważnie od 11 do 14 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich jeszcze chłodniej do maksymalnie 9. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a na zachodzie i na północy możliwe także burze.
15: Pięć minut po godzinie 16:00 środowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco, a skoro w kalendarzu dziś 13 dzień maja, to ta piosenka również u nas musi się pojawić. Kasia Sobczyk, Czerwono-Czarni, no i 13.

Ludmiła Warzecha prosto z filmu Lata 20, lata 30. W rolach głównych w tym filmie pojawiła się naprawdę polska śmietanka. Aktorska Grażyna Szapołowska, Ewa Kuklińska, Irena Kwiatkowska, Tomasz Tokinger, Jan Kobuszewski, a także Piotr Frączewski. To już prawie 12 minut po godzinie 16. Cały czas razem z Państwem Radio Pogoda w to środowe popołudnie. A to jest, drodzy Państwo, idealny moment, żeby zgłosić się do naszej popołudniowej zabawy. Ani tak, ani nie. Nagroda gwarantowana to kubek niebieski Radia Pogoda, a nagroda główna to książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. 22 444 4004 już teraz mogą się Państwo zgłaszać do naszej zabawy. A to artysta przed Państwem, który dziś świętuje swoje urodziny, to Stevie Wonder.

0: 66 lat temu Rana Rolska nagrywa ten przebój na francuskiej w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, a Państwo macie jeszcze 10 minut na to, żeby dołączyć do naszej zabawy. Ani tak, ani nie. 22 444 4004.
1: Autopromocja.
2: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co z

piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

0: Trudno się oderwać, drodzy Państwo, od takich najpiękniejszych melodii. Jolanta Zykun, no i oczywiście wspaniały polski aktor Jan Kobuszewski. A na zegarach, jak w szwajcarskim zegarku, 16:30.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Zaczynamy Państwa ulubioną zabawę. Ani tak, ani nie. Po drugiej stronie telefonu powinna być pani Teresa z okolic, podobno Opola. To prawda?
2: Tak, to jest moje miasto wojewódzkie. Ale bliżej mi do Namysłowa.
0: Ach, do Namysłowa, ale to również po polskim, jak sobie dobrze przypominam.
2: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, czyli z geografia jednak gdzieś tam jeszcze została z podstawówki.
2: Została.
0: Dobrze, pani Tereniu, bardzo się cieszę. Jak tam pani wypoczywa w to środowe popołudnie, proszę nam powiedzieć?
2: No, miło spędzam czas, nie mogę powiedzieć. Pogoda jest ładna, bez deszczu, słonecznie, troszkę chłodno. Ale nie można narzekać.
0: Ale te ciepłe fale płyną do pani z Radia Pogoda, więc wszystko jest w porządku, mam nadzieję.
2: Jak najbardziej.
0: Dobrze, zasady naszej zabawy są pani znane?
2: Znam. Postaram się
0: Będę miał
2: tych słów,
0: czyli słowo tak i słowo nie. Będę miał dla pani 5 pytań, ma pani 30 sekund, żeby zmieścić się w odpowiedziach. To co, przygotowana pani jest? Skoncentrowana? Nerwy na bok? Nerwy na bok. Dobrze. Zegar ruszy, kiedy skończę czytać ostatnie pytanie. To co, jedziemy?
2: Jedziemy.
0: No to uwaga, uwaga. Czy Bohdan Łazuka zagrał w filmie Nie lubię poniedziałku? Halo, halo, jest pani z nami? Co tutaj się stało? No, słuchamy.
2: Zagrał.
0: Bakłażan jest owocem?
2: Warzywem.
0: Czy Amazonka to najdłuższa rzeka na świecie?
2: Absolutnie.
0: Czy Violetta Villas zagrała w filmie?
2: Zagrała.
0: Czy serial Alternatywy 4 był nagrywany w latach 70?
2: Naturalnie.
0: No i brawo, zegar jeszcze sobie tyka, a ten aplauz to teraz powinien wystrzelić, a nie troszkę wcześniej. Dobrze, w takim razie pani Tereso, jest pani naprawdę znakomita, nie pojawiło się ani jedno słowo. Nie, już się bałem, że
2: jestem
0: gdzieś tam się...
2: Też tak myślałam, bałam się, że użyję tych słów.
0: No właśnie, ja się bałem przy tym ostatnim, przy tym serialu Alternatywy 4, że pani powie tak, albo pani powie nie, ale jednak się udało. Pani Tereniu, w takim razie z wielką przyjemnością dwie nagrody wędrują do pani. To jest nasz piękny, niebieski kubek Radia Pogoda, a druga nagroda to książka Małgorzaty Kalicińskiej, Nostalgia. W takim razie cudownych chwil życzę przy czytaniu książki i cudownych chwil.
2: Dziękuję. Bardzo
0: radia.
2: Mi zależało na tej książce.
0: Udało się
2: opolować. Pozdrawiam całe Radio Pogoda i dziękuję, że mogłam się dodzwonić. Super, słucham was przez aplikację. W tej chwili przebywam w Austrii, ale naprawdę cały czas słucham Radia Pogody i dziękuję, że mogłam się dodzwonić i udało mi się.
0: Pani Tereniu, to była wielka przyjemność porozmawiania z panią w to środowe popołudnie. Ściskamy, całujemy i miłego popołudnia.
2: Ja również. Pozdrawiam wszystkich.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

Nazywany był geniuszem muzyki, idealnie łączył bluesa, gospel i jazz. To był Ray Charles w Radio Pogoda. A jeszcze przed 17 zabierzemy Państwa nad morze. Wspominać będziemy wspólnie chyba najpiękniejszy polski utwór o plaży, o morzu, a także trochę o przemijaniu. To będzie Irena Santor, zatem proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda.

0: to promocje.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
13: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Została ostatnia reklama.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Dziś jeszcze chłodno, bo do 14 stopni maksymalnie. Jutro temperatura wzrośnie do 20 stopni na wschodzie, ale również jutro może przelotnie padać deszcz, w nocy przymrozki. Na Krajowej 94 na Dolnym Śląsku uwaga, na odcinku Krzywa Chojnów, to trzeci kilometr trasy, osobówka zderzyła się z busem, droga została po tym wypadku zablokowana. Trzeba ją objeżdżać lokalnymi trasami.
7: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: nadzwyczajne dwie. To ja i ty, ole. Śpiewajmy te zwroteczki dwie. Nieściśle tajne, wcale nie.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Reklama. Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.
11: Z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda spędzają Państwo to późne środowe popołudnie. Na zegarach 17:00, pora na wiadomości.
12: Niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś, zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
14: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
12: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
15: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
12: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie. Igi Świątek, nasza tenisistka, po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
8: Polka pokonała dziś piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
16: I'm really happy with the way I played.
8: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
12: O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
13: Pogoda.
12: Burze możliwe dziś na zachodzie i północy kraju, przelotne deszcze możliwe wszędzie, bo zachmurzenie dziś spore, ale chwilowe przejaśnienia także dziś się pojawiają. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich do maksymalnie 9.
11: Pięć minut po godzinie 17:00. Zaczynamy, drodzy Państwo, ostatnią godzinę tego środowego popołudnia, na którą gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. To na dobry początek pojawi się artysta, który był wielkim pasjonatem sportu podczas Igrzysk Olimpijskich, drodzy Państwo, a także Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawieszał na ścianę grafikę, w której rozpisywał mecze i wyniki. Przed Państwem Marek Grechuta.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczyś na parę chwil.

0: Krzysztof Krawczyk, jego słynne parostatek w Radiu Pogoda. Najpiękniejsza melodia, 18 minut po godzinie 17. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jak pan Krzysztof wyjechał za ocean, to nie od razu zrobił tam wielką karierę. Pracował jako kierowca ciężarówek i był także barmanem. A w Radiu Pogoda już za moment do kogoś z Państwa trafi nasza legitymacja Klubu Pogodnych Ludzi. Proszę zatem koniecznie zostać z nami.
1: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.
2: Autopromocja.
3: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
4: Świętuj je razem ze słuchaczami
5: Radia Pogoda.
4: Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
3: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
2: Autopromocja.

Gdy w ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
1: 28 minut po godzinie 17. Razem z nami jest pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry.
1: Skąd do nas pan przybywa? Z jakiego miasta?
2: Z Białegostoku, województwo podlaskie.
1: Zgadza się. Panie Andrzeju, co pan tam porabia w to środowe popołudnie? Gdzie pana złapaliśmy?
2: To znaczy, jestem w tej chwili w domu już.
1: Ach, rozumiem. Czyli już odpoczywa pan, krótko mówiąc.
2: Tak.
1: Dobrze,
2: tak.
1: Panie Andrzeju, ładnie pan do nas napisał zgłoszenie. Napisał pan między innymi tak. Nawet jeśli życie rzuca mi kłody pod nogi, to ja po prostu traktuję je jako materiał na schody prowadzące w lepszym kierunku. No pięknie pan to ujął, panie Andrzeju.
2: Oczywiście. No tak, życie powinno się brać. Tak? Pomimo różnych problemów, większych czy mniejszych, trzeba iść po tych schodach cały czas do góry, tak? Pomimo, że się nawet czasem spadnie, tak?
1: Zgadza się. I takie przesłanie tak. Pana jest naprawdę w dziesiątkę. Tak. Bardzo nam się tutaj spodobało, dlatego do pana zadzwoniliśmy. Panie Andrzeju, pan podobno na co dzień też jest pogodnym facetem, zgadza się?
2: Tak, jestem pogodnym i staram się być coraz bardziej pogodny, tak? W tych trudnych czasach, że tak powiem, tak?
1: Zgadza się.
2: Tak, trzeba mieć uśmiech.
1: Trzeba mieć uśmiech na twarzy, niezależnie od tego, co się dzieje wokół nas.
2: Tak, jeżeli się daje uśmiech od siebie, tak samo ten uśmiech się otrzymuje od ludzi, nie? Od zwierząt, od ludzi i tak dalej, od całego świata.
1: Panie Andrzeju, no to w takim razie mam wielką przyjemność wręczyć panu legitymację Klubu Pogodnych Ludzi i do tego jeszcze dorzucamy taką piękną radiopogodową przypinkę i życzę panu miłego odpoczynku przy najpiękniejszych melodiach. Pozdrawiamy pana.
2: Bardzo
1: gorąco.
2: Serdecznie dziękuję.
0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

ręce z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

z nikim się nie liczy. Gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha.

Drodzy Państwo, magia dźwięków to późne środowe popołudnie w Radiu Pogoda. Hanna Banaszak w moim magicznym domu. Za 23 minuty będzie 18, już po 18 rusza Aleja Sław, którą jak co dzień poprowadzi Tamara Pawlik-Lipska. Po godzinie 18 gość specjalny to będzie pisarka Katarzyna Bonda. Na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam, a ja zapraszam jutro parę minut po godzinie 14. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru z najpiękniejszymi melodiami.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Jutro wreszcie nieco cieplej, bo maksymalnie na termometrach do 20 stopni. To we wschodniej Polsce. Dziś w nocy jeszcze przymrozki, a popadać może tak jak dziś również i jutro. Na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie, uwaga, na odcinku Krasny Staw Zamość dachowała osobówka. Wprowadzono tu ruch wahadłowy, nadal jeszcze mogą być tu utrudnienia.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najwątpliwiej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
8: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Została ostatnia reklama.
10: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
0: Reklama.
1: Na zegarach 18, a to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy wiadomości i prognozy pogody, a później w Radiu Pogoda spotkanie w Alei Sław.
11: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Koniec operacji polskiego lotnictwa w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Gorąco na sejmowej komisji samorządowcy chcą od rządu pomocy w obronie przed niedźwiedziami.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
11: Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej pozostanie z nami do końca maja, czyli o 2 tygodnie dłużej. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie w tej sprawie. Pakiet CPN wprowadza niższe stawki akcyzy i VAT-u na paliwa. To już drugie przedłużenie obowiązywania pakietu. Myśliwce poderwane dziś wczesnym popołudniem przez Polskę w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem dronowym na Ukrainę wróciły już do baz. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dodało w komunikacie, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Emocjonalne wystąpienia samorządowców z Podkarpacia na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i apel do władz o pomoc i realne narzędzia, które zapewnią bezpieczeństwo. Chodzi o niedźwiedzie, bo coraz więcej z nich pojawia się blisko zabudowań. Są też przypadki ataków tych zwierząt na ludzi. Sytuacja u nas jest dramatyczna. Ludzie czują się zagrożeni, a państwo nie reaguje, mówił Ernest Nowak, burmistrz Zagórza.
12: Mają państwo dzieci albo wnuki? 27 kwietnia, przedszkole w Zagórzu, godziny poranne, 2 niedźwiedzie. Dzieci ze szkoły z Tarnawy nie mogą wrócić do domu. Dyrektor prosi, żeby rodzice je odbierali. Czy to jest normalne?
13: Wyczerpałem wszystkie prawne środki do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj ich nie mam.
11: Dodawał wprost Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Samorządowcy mówią też o spadku liczby turystów i stratach przedsiębiorców. Leśnicy szukają osoby, która ścięła sosnę z gniazdem będącego pod ochroną orła bielika. Gniazdo zostało zniszczone, a znajdujące się w nim pisklęta nie przeżyły. Do wycinki doszło w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią. Nadleśnictwo pod Dębice wyznaczyło 5000 zł nagrody za pomoc w znalezieniu osoby, która za tym stoi.
14: To było celowe działanie. Z tego kompleksu wycięte jest dosłownie jedno drzewo z gniazdem. Drzewo spadło, gniazdo się zniszczyło, z gniazda wypadły 2 pisklaki. To jest sytuacja, niedopuszczalna absolutnie.
11: Mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi. Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia. Dziś wieczorem na wyjazdowym posiedzeniu zbiera się Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnym powodem jest podsumowanie pierwszych tygodni pracy Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Ale nieoficjalnie wiadomo, że będzie też dyskusja na temat kryptowalut i zamieszania wokół stanowiska PiSu, który najpierw był za rozwiązaniami ułatwiającymi obracanie kryptowalutami, a teraz przygotował projekt, który całkowicie tego zakazuje. I na koniec zmieniamy temat. Egzamin ósmoklasisty już za nimi. Absolwenci szkół podstawowych napisali dziś ostatni test z języka obcego. Dla większości z nich był to język angielski. Czas więc na podsumowania. Jak oceniają 3 dni egzaminów?
15: No polski najgorzej.
16: Automateusz.
17: Nieznana lektura, automateusz. Cokolwiek to jest.
18: Przyjaciel automateusza chyba.
19: Z matmy jestem zadowolona, z polskiego trochę średnio.
20: No, najbardziej trudny polski. Ale matma bardzo poprawiła.
11: Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają być znane 3 lipca.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała dziś do najlepszej czwórki i to w kapitalnym stylu. Pokonała 5. w światowym rankingu Jessica Pegule. W pierwszym secie oddała Amerykance Gema, w drugim 2. W półfinale jutro zagra z Jeleną Rybakiną lub Eliną z Fitoliną. Irańczyk Ali Golizadeh przedłużył kontrakt z Lechem Poznań na kolejny sezon. 30-letni piłkarz 2 tygodnie temu doznał poważnej kontuzji i jego powrót na boisko nastąpi prawdopodobnie nie prędzej niż w przyszłym roku. Mimo to kolejarz zaproponował swojej gwieździe nową umowę.
3: Pogoda.
11: Noc deszczowa na zachodzie kraju, jutro najwięcej chmur na północy, w pozostałych regionach sporo przejaśnień, ale wszędzie może przelotnie popadać, a w pasie od Warmii i Mazur przez centrum po województwo świętokrzyskie możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska na posterunku, kłaniam się bardzo nisko, a dzisiaj będę rozmawiać z autorką, którą myślę, że wielu z Państwa czytało, a jeśli nie czytało, to na pewno o niej słyszało. Katarzyna Bonda będzie dzisiaj moimi Państwa gościem. Katarzyna Bonda wydała ostatnio nową książkę. Książka ta nosi tytuł Dom Bestii. Trochę straszna jest to książka, zresztą jak wiele historii Katarzyny Bondy. O niej będziemy rozmawiać, ale będziemy też rozmawiać o tym, jak powstają jej książki. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, już dosłownie za parę chwil.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, Tamara Pawlik-Lipska i program Aleja Sław, Radia Pogoda. A dzisiaj ze mną nie kto inny, jak wyjątkowa pisarka Katarzyna Bonda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać i ja już się bardzo cieszę, bo ja już przeczytałam o książce, o której tak naprawdę na razie, bo jeszcze rozmawiamy przed premierą, tu Państwu zdradzę, jest wiele niewiadomych. No bo jakby szukałam nawet informacji w internecie, bo wiadomo, tak się chyba większość z nas przygotowuje do rozmów. I tak sobie pomyślałam, dlaczego nie jest tak, że już od razu zdradzacie tytuł, okładkę i wszystko, tylko tak bardzo trzymasz swoich czytelników w napięciu?
2: Znaczy nie wiem, czy to jest tak, że w napięciu... Chcę trzymać napięciu czytelnika, bo wiadomo, że to jest kryminał, to jest raz. A druga rzecz to jest taka, że chodzi o, przepraszam wszystkich, ale o taką energię, którą musisz zatrzymać. I to dotyczy też zapisu, że ja nikomu nie mówię w trakcie pracy, nad czym pracuję, co robię. Staram się w ogóle to trzymać w tajemnicy, w sekrecie. Nie ujawniam, jaki mam rodzaj konstrukcji, jak ja widzę tą sprawę, bo potrzebuję tej energii, żeby tą książkę dokończyć. I to trwa oczywiście miesiącami. Tą książkę, nad nią pracowałam półtora roku. Nie wiem, czy już można mówić, jaki jest tytuł.
1: Myślę, że można, bo już jest po premierze.
2: Książka się nazywa Dom Bestii i to nie jest przypadkowe,

0: ofiarami mamy jeszcze do czynienia ze świadkami, z rodzinami, z całą masą ludzi, którzy po prostu na tej orbicie funkcjonują i oni nadal są zainfekowani tą historią. I żeby to napisać, jest pewien ciężar odpowiedzialności, który musisz dźwignąć i zdawać sobie sprawę z tego, że opowiadasz tą historię i przesiewasz przez swoją percepcję świata, i to jest moja soczewka oczywiście. Żeby ją napisać, przeczytałam akta tej sprawy. Jest ich ponad 100 tomów, ponad 140.
1: Co jeszcze wyniknęło z czytania tych tomów? O tym porozmawiamy z Katarzyną Bondą. Dosłownie za parę chwil. Zapraszam do tego, żeby zostali Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: promocja. Zimna Zośka?
1: Nie w radiu pogoda.
0: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
1: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
0: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
1: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
0: Nie daj się zimnej Zośce.
1: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie. Podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Katarzyna Bonda. Autorka, pracując nad swoją najnowszą książką, spędziła w warszawskim sądzie naprawdę długi czas. A to dlatego, że książka jest z serii True Crime, czyli oparta jest na rzeczywistej historii, takiej, która wydarzyła się naprawdę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: To była taka mrówcza, katorżnicza praca. W sądzie warszawskim 3 miesiące siedziałam. Panie to już po prostu miały mnie dosyć, bo przychodziłam samego rana i wychodziłam, jak one już zamykały, to wszystkie stały nade mną, żebym ten wózek z powrotem zapakowała, bo nie wiem, czy wiesz, ale te akta przywożą ci w takim wózku, jak do supermarketu chodzisz, to takimi wózkami one przyjeżdżają i wokół mnie te wózki z tymi aktami stały, bo oczywiście w trakcie, kiedy czytasz to, to pojawia się jakiś wątek i musisz to sprawdzić na przykład w tomie już procesowym. Czytasz śledcze, potem procesowe, musisz je wyszukać, wobec czego zawsze potrzebowałam mieć wszystko wokół siebie. No, ja bardzo lubię czytać akta. To jest jedno z moich hobby i pewnie się to wzięło z tego, że ja zaczynałam jako sprawozdawca sądowy, dzisiaj już nie ma takiego zawodu, ale właśnie wtedy pierwszy raz na sali sądowej, kiedy obserwowałam procesy, pomyślałam sobie, że w tym jest fabuła. Że to jest po prostu opowieść o ludzkim losie. Że to nie są opowieści o zbrodni, bo jakby zbrodnia jest tylko takim momentem, kiedy to się wszystko ujawnia. A w trakcie procesu, w trakcie śledztwa wychodzą na jaw te wszystkie tajemnice, sekrety ludzkie, wszystkie te elementy, które tworzą genezę, dlaczego do tej zbrodni doszło. Tutaj w tym przypadku ta sprawa jest arcyciekawa, naprawdę niezwykła, dlatego że mamy do czynienia z seryjnym mordercą. Zabił 4 osoby. W bardzo podobny sposób to robił, czyli jakby modus operandi został ustalony. Jest niezwykle ciekawe i łączy się to z jego historią, że on zabijał głównie mężczyzn. W większości przypadków, kiedy mamy do czynienia z sprawcami seryjnymi z motywu seksualnego, już podają motyw, mężczyźni fantazują o tym, żeby zdominować kobietę, żeby ją zawłaszczyć, żeby posiąść jej ciało. Potrzebują tych fantazji na początku, a potem je realizują. Tutaj w tym przypadku mam do czynienia z zabójstwami mężczyzn i nie było to takie oczywiste, że motyw jest seksualny, ponieważ na początku wydawało się, że chodzi o rabunek. Potem o zemstę. Książką nową jest tak, że nie wiem ile ujawniać, ale chyba będzie trzeba ujawnić trochę.
1: Chociaż trochę.
2: Chociaż trochę. Między innymi też dlatego, że jakby ten tytuł jest nieprzypadkowy, Dom Bestii, ponieważ ten zabójca tworzył taki swój dom idealny. Wszystko kręci się wokół jednej kobiety, w której on się zakochuje i się z nią związuje. I to ludzie z jej otoczenia giną. Co jest ciekawe, że ta kobieta nigdy nie została posadzona na ławie oskarżonych. Nigdy nawet nie została zatrzymana. Nigdy nawet nie została zatrzymana na 48 godzin. Jakby, a była, moim zdaniem jest najstraszniejszą figurą w tej książce.
1: Kto jeszcze pojawia się na kartach Domu Bestii i czy rzeczywiście jest straszny? Z Katarzyną Bondą porozmawiamy na ten temat dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: calle, olerna, na głowę, na serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą mam.

0: wielki mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
9: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
18: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Ocieplenie zacznie się od jutra. Jutro na termometrach maksymalnie 20 stopni to we wschodniej Polsce, a dziś w nocy jeszcze przymrozki w wielu regionach i są nawet alerty przed przymrozkami. To alerty pierwszego stopnia dla województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. A jutro sporo chmur. Oprócz deszczu mogą się również pojawić wichury i burze.

0: Walejsław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem jest Katarzyna Bonda. Napisała ostatnio książkę Dom Bestii. To opowieść, która jest oparta na faktach. Jedną z postaci w książce jest Marlena. To właśnie jej były partner i córka znikają bez śladu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czy w rzeczywistości ta kobieta rzeczywiście wiedziała, co się dzieje wokół niej?
2: A myślisz, że nie wiedziała?
0: Zadawałam sobie to pytanie, czytając książkę. Nie zdradzam tutaj, co, o czym piszesz w książce, ale cały czas zastanawiałam się, wiedziała, nie wiedziała? Może on rzeczywiście próbował być tajemniczy wobec niej? Nie wiem, jak to nazwać.
2: A ty, gdybyś nagle zaginął bez śladu twój mąż i twoja córka 18-letnia, rok później, gdyby zaginął twój partner do tańca, nie zastanawiałabyś się, o co tutaj chodzi?
0: Nie przyszło raczej być nie do jest głowy. To zbieg okoliczności, to prawda.
2: Znaczy bardzo rzadko ludzie giną bez śladu. Do tego musimy dołożyć całą przestrzeń, w jaki sposób oni się poznali. Mhm. Ta kobieta jest kilkanaście lat starsza od człowieka, o którym pisze, późniejszego mordercy. Kiedy miał 16 lat, został jej kochankiem. Był kochankiem jej i jej męża, który potem ginie. Mhm. Funkcjonowali w takim dziwnym domu, w trójkącie seksualnym. Miał też relacje z jej córką, więc mamy do czynienia z takimi totalnymi, dewiacyjnymi, patologicznymi relacjami. Ofiarami są mąż i córka kochanki tego mężczyzny, Norberta Książkowego. W ogóle, kiedy znaleźli jego elektronika, kiedy zaczęli go szukać, kiedy był na początku osobą zaginioną, po prostu nagle to była totalna bomba.
0: Do rozmowy o książce Dom Bestii autorstwa Katarzyny Bondy z samą autorką wrócimy za parę chwil w Radiu Pogoda. Ale porozmawiamy też między innymi o tym, skąd autorka czerpie inspiracje. I nie są to jedynie sądowe akta. Zapraszam serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Została ostatnia reklama.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
9: A skoro na zegarach mamy godzinę 19, to znaczy, że już teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później kolejna odsłona naszego spotkania w Alei Sław.
10: Niższa akcyza i VAT na paliwa przedłużone. Zatrzymania za wyłudzanie środków z programu Aktywny Maluch. Żyrafa Pietruszka z warszawskiego ZOO może już pakować walizki. Czekają przeprowadzka.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
10: Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie niższa akcyza i VAT na paliwa, a także cena maksymalna zostaną z nami do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
11: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1,6 mld zł miesięcznie, więc no musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
10: A jutro maksymalne ceny paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,39 zł. Benzyny 98, 6,98, a litr oleju napędowego 6,92 zł. Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Centra Zdrowia Psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów, często całodobowo i blisko domu. Działają w pilotażu od 2018 roku i obejmują połowę kraju. To ma się zmienić.
12: Docelowy model zakłada w roku 2029 objęcie całej populacji polskiej modelem opieki środowiskowej.
10: Mówi wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
13: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
10: Śledztwo wykazało, że firma złożyła fałszywe dokumenty oraz oświadczenia, a na dodatek nie miała pomieszczeń ani kadry potrzebnych do założenia żłobków. Co ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
14: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
10: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata. I na koniec zmieniamy temat. Żyrafę Pietruszkę z warszawskiego zoo czeka przeprowadzka. Ma trafić do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii, gdzie czeka już na nią samiec. Niespełna 2-letnia Pietruszka pojedzie tam specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek po kapitalnym meczu awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2. To pierwsze w tym roku zwycięstwo nad zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu i pierwszy półfinał Polki w tym sezonie. Szalony dzień na Giro d'Italia. Na trasie 5. etapu mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się o nie Igor Arrieta i Afonso Olalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 kilometry przed metą Arrieta pomylił trasę, a mimo to wrócił, dogonił Olalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem.
1: Pogoda.
10: Przelotny deszcz możliwy jutro w całym kraju, ale w większości regionów będą przejaśnienia. A na dodatek zrobi się trochę cieplej niż dziś. Od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 stopni na Podkarpaciu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Już za chwilę wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy, a w niej królowa kryminału. Tak mówią o niej niektórzy. Katarzyna Bonda jest moim i Państwa gościem. Znalazła się razem z J.K. Rowling, czyli autorką Harry'ego Pottera, wśród 10 najbardziej poczytnych autorów w Polsce, według raportu Biblioteki Narodowej. I uwaga, drodzy Państwo, to tylko 2 kobiety, które na tej liście znalazły się. No a przy okazji myślę, że teraz Katarzyna Bonda jeszcze bardziej stanie się poczytna, a to za sprawą nowej książki, która ujrzała światło dzienne dosłownie kilka chwil temu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Gościem Alejsław jest dzisiaj Katarzyna Bonda. Z autorką rozmawiamy o jej nowej książce Dom Bestii.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Jest tam właściwie wszystko, co moim zdaniem pokazuje w krzywym zwierciadle Polskę, nasz kraj i takie różne, bym powiedziała, trupy w szafie, które dzisiaj mają szansę właściwie wyjść na światło dzienne. Być może gdyby ta historia odbywała się w dzisiejszych czasach, bo to się rozgrywa, pierwsze zbrodnie są lata 2000, 2000 bodajże 6 rok, czyli mamy do czynienia z historią, która odbyła się 2 dekady temu. I na przykład jakby kluczem też dla mnie było to, że trójkąt seksualny, w którym funkcjonuje Norbert, Marlena i Julian. Julian i Marlena są małżeństwem. Norbert zostaje przygarnięty przez to małżeństwo do ich domu. Przygarnięty na zewnątrz, że zaopiekujemy się nim, ponieważ to jest bardzo biedne dziecko, tak, które
1: potrzebuje pomocy.
2: Potrzebuje pomocy i oni jakby grali taką rolę wspaniałomyślnych przez to, że byli bardzo mocno zaangażowani w społeczność kościelną. Byli bardzo mocno aktywni tam też. Julian również śpiewał w chórze i tak też poznał Norberta i potem go przyprowadził do domu. A potem jakby to, co się dzieje na zewnątrz, to tak wygląda. Natomiast to, co się dzieje pod spodem, to nikt oczywiście bardzo długo tego nie wie, chociaż jak zaczynają śledczy grzebać, to wszyscy to wiedzieli. I ten Julian z Marleną funkcjonował w relacji, którą Julian nazywa otwartym związkiem. Chociaż prawdopodobnie dzisiaj byśmy powiedzieli, że on jest gejem. I tylko z powodów takich, bym powiedziała, społecznych, nie chce się przyznać do tego, nie chce ujawnić tego, bo nie wiem, w tamtym czasie boi się, że mógłby stracić twarz. Tak. Boi się bardzo opinii właśnie ludzi z kościoła. Ten cały anturaż tego dojrzewania Norberta i tego, w jakich kolejnych domach on funkcjonuje, czy najpierw funkcjonuje w... Może jego pierwotny dom też jest ważny, dlatego że on, jego mama, on nie zna swojego ojca. Jego mama wychowywała go sama do 10 lub 11 roku życia. Mieszkali na 16 metrach w kamienicy na Woli, czyli mamy do czynienia z takimi naprawdę trudnymi warunkami lokalowymi. W momencie, kiedy już dochodzi do tych zbrodni, kiedy śledztwo rusza, to ona pracuje jako woźna, czyli mamy tego rodzaju poziom wykształcenia, więc myślę, że tam dosyć było ubogo, jeśli chodzi o finanse. Kiedy Norbert ma właśnie 11 lat, ona się związuje i wychodzi za mąż za mężczyznę w książce Staszek, z którym ma również dziecko i nie mieszczą się na tych 16 metrach. W związku z tym Norbert przenosi się na plebanię do księży. I mieszka u księży, tam pomaga, jest właśnie lektorem, jest ministrantem, ma bardzo duży talent muzyczny.

0: to już doskonale wiedzą, czym jest leśna przygoda. Tym z Państwa, którzy do nas dopiero dołączyli, spieszę z wyjaśnieniem, że chodzi o takie specjalne spotkania, które właśnie nasza gościni przeprowadza razem ze swoją tak zwaną grupą wsparcia. No i wtedy właśnie w ten sposób, razem z ludźmi, którym ufa, pracuje nieco jeszcze nad swoimi książkami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Często sceny, które były później, są z przodu, jakby chronologia się zmienia, jakby to jest taki moment, nie wiem jak to powiedzieć, to tak jak wiesz, księgowi mają taki audyt robią, nie, raz na jakiś czas, albo po prostu no, też, nie wiem, w firmie musisz sprawdzić, czy wszystko
0: remanent
2: dobrze jest.
0: Trochę.
2: O, właśnie, to jest coś takiego i zawsze robię taki remanent książki i później zwykle ta druga część idzie 3 razy szybciej.
0: Okej. Okay.
2: Bo ja wtedy jakby widzę ją tak jakby z zewnątrz. Bo tak to siedzisz po prostu w tym gabinecie. W ogóle oczywiście za każdym razem mi się wydaje, że kto to w ogóle będzie chciał czytać, kogo to obchodzi. Piszę, to tylko mnie obchodzi. Tak jakby, wiesz, no jakby zapominasz o tym, że masz czytelników. Dopiero sobie przypominam, że są ci ludzie, jak przychodzą na targi. Kiedy przychodzą na targi i czekają na przykład w kolejce, albo są na spotkaniu, albo po prostu, albo piszą do mnie w mediach społecznościowych, ale kiedy widzę ich na żywo, to dla mnie po prostu to jest taki dowód namacalny. Boże, to jednak przyszedłeś, jednak oni są, tak?
0: Istnieją.
2: Że w ogóle to nie zapomnieliście o mnie, no to za każdym razem to jest takie zdziwienie i jest ich cały czas bardzo dużo i to jest takie wzruszające. Natomiast nie myślę o tym, kiedy piszę. Mhm. Wręcz przeciwnie, kiedy piszę, to no właśnie skupiam się na takich detalach, bo zastanawiam się na przykład, dlaczego ta Marlena pozwoliła na zabójstwo własnej córki, tak? Znaczy to mnie spala. Mhm. Albo myślę sobie, jak to możliwe, że ten Norbert... No, chciałam coś powiedzieć, co on zrobił, ale generalnie tak zatarł ślady w ten sposób, że to było takie łebskie, że on to musiał kilka kroków naprzód wymyślić i jeszcze zmanipulował ileś tam osób, żeby oni trzymali jakby tą wersję i żeby zeznawali w określony sposób. Nad tym się skupiasz, dlatego że tylko to wtedy się liczy. Mhm. Tak jest też z kryminałem, który pisze z głowy, czyli też się nie zastanawiasz, nie widzisz tego z boku i moment, kiedy ja tak naprawdę patrzę na tą książkę tak całkiem z boku, to myślę, że chyba jest bardzo, bardzo późno, jak już Filip Kosior przeczyta tą książkę w audiobooku i zwykle mi przysyła próbkę. On wie, że ja kocham jego głos i po prostu uwielbiam, kiedy on mi czyta i za każdym razem tak jest, bo jak pierwszą przeczytał, to myślałam, że coś ze mną nie tak, że już zwariowałam i już po prostu naprawdę zostałam maksymalnym narcyzem.
0: Okay.
2: Gdyż przesłuchałam cały prolog własnej książki, tak?
0: I jeszcze podobało ci się.
2: Znaczy wciągnęłam się, tak?
0: Okej.
2: A teraz już wiem, że to jest kwestia lektora, głosu, intonacji, tych wszystkich elementów, które daje właśnie Filip, wobec czego bardzo często jest tak, że wtedy tak jakby widzę ją inaczej. To mi przypomina, i zresztą mówiłam mu to, że to mi przypomina ten moment, kiedy twoje dziecko już jest dorosłe i pojechało na studia i odbierasz je z lotniska albo z pociągu i widzisz po prostu dorosłą osobę. A cały czas w mojej głowie jest małym dzidziusiem, nie? Rozumiesz? Albo takim małym podrostkiem, ale na pewno nie dorosłą osobą. I to jest taki szok i myślę, że troszeczkę jest tak, że ja traktuję te moje książki jak dzieci. Więc niektóre już poszły na studia, niektóre już są dorosłe, niektóre już są stare, a ta jest nowa, tak? Więc ona jest jeszcze całkiem malutka. Właściwie to, jak teraz rozmawiamy, to myślę, że ja nie wiem, czy ona sobie poradzi na rynku, tak? Bo po prostu tak jest, że tak z dziećmi jest, że tak się trzęsiesz, Boże, żeby się nic nie stało, nie?
0: No właśnie, no to Dom Bestii stawia pierwsze kroki, bo jest dopiero po premierze, a czy jest jeszcze jakieś dziecko w pieluszkach, że tak metaforycznie zapytam?
2: Oczywiście. Znaczy zawsze jest jakieś dziecko w pieluszkach. Zawsze jest jakieś dziecko w pieluszkach i jednocześnie jest w ciąży.
0: Dobrze, to teraz zapytam znaczy, wprost, czy już piszesz następną książkę?
2: Tak, znaczy to jest...
0: Nie piszesz, skoro rozmawiamy, tak?
2: Teraz nie piszę.

0: czy, ale wiesz co, to jest tak, że zawsze ta promocja następnej książki wchodzi na zapis i nie cierpię tego.
1: Okej.
0: Dlatego, że jestem w innej książce, a muszę się cofnąć do tych emocji, do tego wszystkiego, co mi towarzyszyło podczas zapisu Domu Bestii. I to jest trudne, bo gdybym to wszystko tak trzymała na żywo i strasznie się tym jarała i tak podniecała, to bym chyba była już dawno w domu bez klamek, czy jak rozumiesz, jakby w psychiatryku, bo po prostu ja to zamykam. Jak już mi Filip przyśle ten audiobook, to ja już mam to zamknięte. To już dla mnie tamta książka jest... I nie pamiętam tych wszystkich trudności, żadnej leśnej przygody. Nie pamiętam tego, jak czytałam akta. Jakby czytanie akt jest dotkliwe też fizycznie. Po prostu ja pamiętam, że ja się rozchorowałam pod koniec, ponieważ jakby... Zwyczajnie fizycznie nie dałam rady, bo siedzisz w jednej pozycji, masz mało czasu, jesteś cały czas skupiona, musisz wszystko zanotować. Nie mogłam robić fotokopii, ani nie mogłam nawet kompa przynieść, więc musiałam pisać wszystko ręcznie, więc po prostu pamiętam, że miałam ten łokieć tenisisty, mnie bolał czy coś. No i nie pamiętam tego. Teraz o tym mówię, tak całkiem na luzie, jak takie anegdoty opowiadasz z jakiegoś przeszłego życia. To jest bardzo przyjemne, nie wiem skąd się to bierze. Nie wiem skąd ja to mam, ale zawsze zamykam te wszystkie emocje razem z książką i w momencie, kiedy ona już wychodzi drukiem, to ja jestem w ogóle dwie książki dalej.
1: Okej.
0: Rozumiesz, więc to jest takie dawno, nie? Jak przychodzę do ciebie, zaczynam o tym opowiadać, to znowu ożywa i jest to bardzo ciekawe, dlatego że pamiętam... te swoje wszystkie pytania dramaturgiczne, ten mój gniew, tą moją frustrację, to, że w ogóle nie mogłam tego pomieścić, albo fascynowało mnie coś, albo nie mogłam po prostu rozkminić, jak on to zrobił, albo jak zatarł te ślady, tak jak mówiłam, albo jak ci policjanci w końcu go namierzyli, złapali i co było takim przyczynkiem do tego, żeby w końcu go posadzić, tak? I pamiętam to wszystko, jak wielkie były te emocje, takie buchające, takie, po prostu jarasz się tym, nie?
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: dziś w programie gościem jest pisarka Katarzyna Bonda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Ja na przykład tak sobie myślę, czytając kryminały, ja się boję czytając je wieczorem.
2: To bardzo dobre kryminały czytasz.
0: Twoje na przykład czytam.
2: Dziękuję.
0: I tak sobie pomyślałam, kurczę, a jak tak piszesz w nocy, to się nie boisz, że to okno się otworzy, tam coś się wydarzy, ktoś wejdzie i coś się będzie działo niedobrego?
2: No czasem się boję. Znaczy właśnie o to chodzi chyba. Nie wiem, wiesz co, jakby noc jest mi bardzo sprzyjająca też dlatego, że wchodzisz na taki poziom rzeczywiście tej opowieści, która nie jest naszym normalnym życiem. I noc ma w sobie też oczywiście tajemnice, wszystkie sekrety, nie wszystko widać, jest ciemno, ale też ciszę. Ta cisza jest, nie wiem, jak na przykład idziesz do teatru i zanim się spektakl rozpocznie, jest taki moment ciszy. Zawsze mówią, żeby te telefony wyłączyć. Rozumiesz, tak. Te kotary są zasłonięte i dla mnie to jest ten moment, tylko on u mnie trwa tyle, ile ja piszę tą książkę. Ta cisza jest mi potrzebna. Ja jestem ogólnie osobą bardzo towarzyską. Jestem mega ekstrawertyczna, kocham ludzi. Właśnie dlatego, że kocham ludzi, to piszę książki, rozumiesz? Właśnie dlatego, że kocham ludzi i jestem zawsze wesoła, to piszę takie kryminały.
0: No właśnie, czekaj, bo mi się tu nie zgadza.
2: Ja po prostu jestem w stanie to dźwignąć. Często ludzie mnie pytają, czy ja dobrze śpię, czy ja się tam nie boję, tak? Jakby
0: no właśnie.
2: Nie mam koszmarów i tak dalej. No właśnie dlatego, że ja naprawdę mam taki mocny jakiś mam fundament, gdzie po prostu to mnie nie przeraża. Wręcz przeciwnie, jak uważam, że wszystko można obśmiać, tak? Jakby być może to wynika z tego, że jakąś tam swoją ścieżkę przeszłam i tak dalej. Natomiast zapytałaś o to, czy ja się nie boję. I ta noc, kiedy ja napiszę dobrą scenę i jak ja sama to poczuję, to rzeczywiście, jak czasem wychodzę o 3 nad ranem z pieskiem, bo często to robię, to po prostu mam takie trochę ciary. Myślę, okej, jest dobrze. No bo przez to, że jakby nie doświadczasz tego tak na co dzień, to nie jest taki mój naturalny stan, to myślę sobie, dołożyłam sobie tej adrenalinki. Natomiast są takie książki, które rzeczywiście są bardziej infekujące i takie, które są mniej infekujące. I te, które są infekujące, Dom Bestii był totalnie infekujący. 2 razy się rozchorowałam. Po prostu wchodzą mi w ciało. Czyli ja się nie boję, nie mam tych lęków, bo paradoksalnie przez to, że cały czas przebyłam w tym świecie, myślę, że oswajam te lęki i przyzwyczajasz się do nich. Boimy się tego, czego nie znamy. Przez to, że ty cały czas, ja cały czas jakby w tym grzebie rozkładam na czynniki. No wczoraj pisałam na przykład, nie wiem, scenę oględzin, albo analizuję, jestem i medykiem sądowym, i prokuratorem, i mordercą, i ofiarą, i jestem wszystkim, tak? Wobec czego jakby możesz być tymi wszystkimi postaciami, czyli przeżywać ich życia. W związku z tym jakby, oswajasz się z tym. Natomiast są takie historie, są takie sytuacje i Dom Bestii totalnie taki był, że mi to wchodziło w ciało. Po prostu zaczęłam chorować. A to miałam katar, a to mnie gardło bolało, a to oczy, zaczęło mi oko latać, tak? Jakby musiałam odpocząć. Jakby ciało ci mówi, słuchaj, ta materia jest za ciężka, zrób sobie oddech, pauza. I ja to już znam. Bo już jak tyle książek się napisze, to już się to wie. Ja podziwiam bardzo, wiesz, innych autorów, którzy jakby mają takie stoickie podejście, są w stanie się tak oddzielić, ale ja to zawsze mówię, że jest profilowanie dedukcyjne i indukcyjne. I są ci, którzy dedukcyjnie dochodzą, czyli jakby nie angażują się, a są też tacy, którzy indukcyjnie pracują. I ja wolę to drugie, czyli indukcyjnie, czyli jakby na maksa wchodzę. Ja w ogóle tak żyję. Czyli jak jestem teraz z tobą, to jestem 100% z tobą. Jak piszę książkę, to jestem 100% w tej historii. Jak czytam akta, to po prostu, jakby, wiesz, nie ma nic innego. Jakby kocham to, że mogę tak żyć. I nie zamieniłabym się, wobec czego, kiedy materia jest ciężka, to oczywiście po pewnym czasie jestem chora. Ale odpoczywam, wiesz, wtedy ja myślę sobie, o dobra, wolna, nie? Teraz mam katar, sobie poleżę, poczytam sobie inną książkę cudzą, zobaczę, co ktoś inny napisał, ale fajnie. Albo coś sobie obejrzę. I jakby wiem już, że to nie należy się tym w ogóle przejmować, tylko zrobić pauzę. Często też to jest tak, że daje mi to takie fajne odejście, że ja widzę to z dystansu i jakiś problem, z którym się borykałam, on się nagle sam rozwiązuje. Mhm. To jest wspaniałe i myślę, że myślę też, że po prostu to świadczy o tym, że akurat ja jestem osobą, wierzę w to, wiem, że to będzie górnolotne, ale ostrzegam. Moją misją jest opowiadanie takich historii. Moją misją jest pokazywanie jak najstraszniejszych historii. Jak najbardziej masakrycznych, takie, które są wstydliwe, takie, które są patologiczne, takie, które po prostu nie mieszczą nam się w głowie. Mhm. Właśnie po to, żeby to przeczytać, żebyś to przeczytała i żebyś to przeczytał i żeby zrozumieć. Bo kiedy zrozumiesz, to się przestajesz bać. Właśnie o to chodzi.
0: Ale też na przykład ta masakryczność tej historii w Domu Bestii właśnie nie opiera się jakby na tym, na sposobie opisania zbrodni, albo na tym, co się dokładnie stało podczas zbrodni, tylko chyba właśnie na tych wszystkich elementach, które do tej zbrodni doprowadziły, prawda?
2: No bardzo dziękuję, że to zauważyłaś. Dokładnie o to mi chodziło. I myślę, że to jest zawsze najstraszniejsze. Bardzo rzadko są takie sprawy, które tak dokładnie pokazują tą przestrzeń przed. Mhm. Zwykle tego nie wiemy. Zwykle też myślę, że to jest wina tego świata, w którym funkcjonujemy, że rzeczywistość nasza jest bardzo chaotyczna przez to, że tak szybko technologia wymusza na nas bardzo duże bodźcowanie. Internet, social media, wszystko robimy tak naprawdę cały czas się bodźcując. Kiedyś tak nie było i ta rzeczywistość wymusza z kolei na mediach, żeby one w określony sposób komunikowały informacje, czyli one muszą być bardzo, bardzo sensacyjne, opierać się na tym, co jest negatywne. Media zawsze tak działały, to jest normalne, ale dzisiaj one są totalnie podkręcone, żebyśmy się bardziej bali, bo wtedy wchodzimy w te informacje, te clickbaity, te odsłony, te udostępnienia i tak dalej. Tu o to chodzi, że im gorsza informacja, im straszniejsza, im bardziej cię przeraża, im bardziej uderza w twoje poczucie bezpieczeństwa, im bardziej winduje twoje poczucie zagrożenia, tym lepiej, bo wtedy media żyją z tego, żerują na tym, na naszych emocjach.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Dzisiaj wrócimy.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy czytałaś te akta, przygotowując się do pisania Domu Bestii, miałaś takie poczucie, że chciałabyś porozmawiać z, niedobre słowo, ale bohaterami tych wydarzeń?
2: Akurat z nimi bym chciała porozmawiać. Wiesz, to napisałam taką książkę Krew w piach o takim seryjnym sprawcy. To jest też true crime z tego cyklu tak jak Dom Bestii. I tamten był, to jest zabójca seryjny, który uwodził kobiety, okradał je i zabijał. Mhm. I bardzo tajemnicza sprawa, bardzo podobny w gruncie rzeczy sprawca, który też nie chciał pokazać ciał. Natomiast z tamtym nie miałam potrzeby rozmawiania. Mhm. Wręcz przeciwnie, chciałam, żeby te dziewczyny mówiły. W książce jakby są to historie głównie, bym powiedziała, kobiet. Jakby skupiałam się na takim modus operandi, w jaki sposób on je wikłał, jak on je potem wykorzystywał, a potem mordował. I ponieważ też na ławie oskarżonych w tamtej sprawie zasiadła jego narzeczona, następna, więc było to dla mnie arcyciekawe, czy ona zdawała sobie sprawę, że mogłaby być następna, gdyby okoliczności były inne, albo może nie zdążył. Znaczy odsyłam do książki Krew w piach, bo też nie, ona już jest jakiś czas na rynku i myślę, że bardzo wiele osób ją przeczytało, ale i tamten sprawca był książkowy. Mhm. To był taki klasyk, taki wiesz, po prostu klasyczny przestępca, który ma swój wyrachowany system, który ten system bardzo dobrze działa, karuzela dziewczyn, która wokół niego się kręci, on wykorzystuje następne, żeby one były ofiarami i żeby nie mogły na niego donieść i tak dalej, wozi w bagażniku siekierę, tą siekierę używa, ma naprawdę wypracowany system wykopywania dołów koło bagna, które po prostu jakby uniemożliwia znalezienie tych ciał i tak dalej. I to mi się wydawało takie, co już widzieliśmy w tylu filmach, o którym już czytaliśmy w tylu książkach. To był taki właściwie standard. Okay. Chociaż na pewno on uważa, że jest wyjątkowy, tak? Mhm. Natomiast tutaj, w przypadku Domu Bestii, to miałam ochotę porozmawiać i zobaczyć jego. Ją, Marlenę. Bardzo chciałam porozmawiać z nią. Bardziej nawet chyba niż z nim. Bardzo chciałam porozmawiać z różnymi osobami, które, jak to powiedzieć, są z otoczenia tych ofiar, żebym znowu za dużo nie powiedziała, ponieważ chciałam się dowiedzieć, dlaczego podczas pierwszego porwania, kiedy Norbert porywa pierwszy raz Juliana, no bo dwa razy go porwał, tak. Dopiero za drugim razem go zabił, dlaczego oni potem milczą? Dlaczego oni odmawiają współpracy? Co takiego łączyło ich? Znaczy wiem co, bo w książce to jest, ale nie będę o tym mówić, że jednak w jakim momencie ich prywatny interes stał się ważniejszy aniżeli interes obrony życia swojego przyjaciela, chociaż oni byli dla niego jak prawdziwa rodzina, ponieważ tylko oni akceptowali go całego, jakim on jest, razem z jego tożsamością seksualną, ze wszystkimi dziwactwami, ze wszystkimi marzeniami, z tym wszystkim, czym on naprawdę był, bo on przed wszystkimi w rodzinie, w kościele, w tej swojej społeczności udawał. Natomiast pierwszą osobą, z którą chciałabym porozmawiać, na pewno jest ta kobieta. Mhm. Na pewno jest ta kobieta. Bardzo rzadko mnie interesują kobiety, które wiążą się z przestępcami, ponieważ one są zawsze specyficzne. Myślę, że ona na pewno ma taki rys. Natomiast wiesz co, ona jest dla mnie totalnie... powiem to, jest dla mnie straszniejsza niż on. Jest to kobieta, która przez te wszystkie lata, przez te wszystkie związki, przez te wszystkie zbrodnie nigdy nie pracowała. Mhm. Na pewno była bardzo chora i myślę, że to, tak jak mówiłam o tym, jak mi fabuła wchodzi w ciało, tak myślę, że te wszystkie jej winy, grzechy i to poczucie winy, sumienia, wyrzuty sumienia i te wszystkie elementy, bo ona na pewno musiała sobie zdawać z tego wszystkiego sprawę. One wchodziły jej w ciało i te wszystkie choroby były nie bez przyczyny. To, w jaki sposób ona... Znaczy, nie wiem, no, wydaje mi się, mówimy o tym, dużo się o tym mówi, że jest ta akcja Me Too, tak? Mm-hmm. A tutaj mamy odwróconą akcję mitu, gdzie mamy dziewczynę, która kobietę, która ma już dziecko, która ma już męża i która wchodzi w relację seksualną z 16-letnim chłopakiem. Znaczy to jest molestowanie, które podchodzi pod paragraf, tak? Mhm. Ona wchodzi w to po prostu na ostro, tak? Jakby nie chce opowiadać, bo w książce jest więcej, co oni robią, tak? Ale rozumiesz, potem ona jakby wiąże się z nim. A potem dochodzi do tych wszystkich innych sytuacji, w których ona go cały czas kryje i cały czas daje mu alibi.
1: Tak.
2: I zapytałaś mnie, czy ona... Ja ciebie się pytam, czy ty uważasz, że ona nie zdawała sobie sprawy, co tu się odstawia?
1: Nie wiem. I to zupełnie szczerze
2: odpowiadam. Ale jak to nie wiem? Jak to nie wiem? Znaczy to jest właśnie...
1: Skończyłam czytać i właśnie zastanawiałam się, naprawdę, to było jedno z takich pytań, które mi chodziło jeszcze przez jakiś czas po głowie, po przeczytaniu książki. Czy ona rzeczywiście wiedziała, czy nie wiedziała? Gdzie ona była jakby w tej historii?
2: Oczywiście była badana wariografem. O pierwszych dwóch zbrodniach na pewno wiedziała i miała z nimi związek. To, czy on jej powiedział przed, czy po, to już nie zostanie ustalone nigdy. Ona pewnie też do tego się nigdy nie przyzna. Miała też wiedzę dotyczącą drugiej zbrodni. To są badania na poligrafie. Oczywiście ona temu zaprzecza i tak dalej, bo wszyscy oni manipulują i tworzą różne scenariusze, które będą lepszą linią obrony. Ale to jest typ kobiety, która kiedy już Norbert i jego brat, który również zasiadł na ławie oskarżonych, poszedł siedzieć. W końcu Kellerowi i Uli Bartkowskiej udało się go zatrzymać na dłużej. Uratowali następną ofiarę, mogę to powiedzieć. Gdyby nie został zatrzymany, prawdopodobnie doszłoby do kolejnej zbrodni. Jakby ten interwał był wyraźny i się skracał. To ona wykorzystała dziewczynę tego swojego brata Norberta do tego, żeby ona ją utrzymywała.
1: A jeśli państwo chcą sobie wyrobić sami zdanie na ten temat, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby sięgnęli państwo po Dom Bestii. Dzisiaj moim gościem Waleńsław była Katarzyna Bonda. Dziękuję ci za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo i życzę mrocznych wrażeń. Zapewniam, że będą emocjonujące.
1: Polecam zacząć czytać w dzień, a nie wieczorem.
2: Ja polecam w nocy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jeśli chcą państwo więcej z rozmowy z Katarzyną Bondą, to oczywiście zapraszam na www.radiopogoda.pl. Tam także znajdą państwo rozmowy z pozostałymi gośćmi Alei Sław. Do usłyszenia. Tamara Pawlik-Lipska.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już świt.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Została ostatnia reklama.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Przez chwilę hrabia Monte Cristo szperał, aby w końcu zatrzymać się nad karteluszkiem z jakimiś notatkami. Porównał je z aktem sprzedaży złożonym na stole i zbierając wspomnienia rzekł sam do siebie. Otyl, ulica de la Fontaine 28, to właśnie to. A teraz czy mam wyrwać wyznanie, odwołując się do obaw religijnych czy do środków bardziej świeckich? W każdym razie za godzinę będę wiedział wszystko. Bartuccio? Zawołał, uderzając młoteczkiem o giętkiej rączce w dzwonek, który wydał dźwięk ostry i przeciągły, podobny do brzmienia tamtamu. Bartuccio! Intendent stanął w drzwiach. Panie Bartuccio, rzekł hrabia, czy nie mówiłeś mi kiedyś, żeś dużo podróżował po Francji? Tak, ekscelencjo, zwiedziłem niektóre prowincje Francji. A więc na pewno znasz też i okolice Paryża. Nie, panie hrabio, nie. Odparł intendent i wstrząsnął nim nerwowy dreszcz, który Monte Cristo, znawca ludzkich emocji, odczytał jako wyraz żywego zaniepokojenia. No, to szkoda, rzekł, żeś nigdy nie był w okolicach Paryża, bo chciałbym jeszcze dziś wieczorem zwiedzić swoją nową posiadłość, a mógłbyś mi więc po drodze udzielić paru użytecznych objaśnień. Do Teil, zawołał Bertuccio, a jego oliwkowa twarz powlekła się trupią bladością. Ja mam jechać do Teil? A cóż w tym dziwnego, że masz pan jechać ze mną do Teil? Kiedy tam zamieszkam i pan tam będziesz miał mieszkać jako jeden z moich domowników. Bertuccio spuścił głowę pod władczym wzrokiem pana, nie odpowiadając, stał nieruchomo w miejscu. Ale cóż to się z panem dzieje? Mam po raz drugi zadzwonić o konie? Spytał Monte Cristo tonem, którego użył Ludwik XIV, gdy wymawiał słynne o mało nie czekałem. Bertuccio podskoczył błyskawicznie z saloniku do przedpokoju i krzyknął chrapliwym głosem – konie dla pana hrabiego! Monte Cristo napisał w międzyczasie kilka listów, a gdy pieczętował ostatni, powrócił intendent. Powóz pana hrabiego gotowy. A więc bierz pan rękawiczki i kapelusz. Mam jechać z panem hrabią? Wykrzyknął Bertuccio. Naturalnie. Przecież mam tam zamieszkać, a więc powinieneś pan wydać odpowiednie rozkazy. Sprzeciwić się hrabiemu było rzeczą bez precedensu. Intendent więc już bez dalszych obiekcji poszedł za swym panem, który wsiadł do powozu i dał mu znak, aby wsiadł z nim razem. Intendent usadowił się z uszanowaniem na przedzie powozu. Monte Cristo spostrzegł, że schodząc ze schodów, Bertuccio przeżegnał się na sposób korsykański, to znaczy nakreślił w powietrzu kciukiem kształt krzyża, a siadając do powozu wymamrotał po cichu jakąś krótką modlitwę. Każdy inny, mniej ciekawy, ulitowałby się, widząc taki wstręt u czcigodnego intendenta do tej przejażdżki extramuros. Hrabia jednak był zbyt ciekawy, aby podarować Bertucciowi ten mały spacer. Po 20 minutach dojechali do Otyl. Gdy wjechali do wsi, Bertuccio, wciśnięty w kąt powozu, jął z gorączkowym podnieceniem przyglądać się pilnie wszystkim budowlom, jakie mijali. — Każ pan stanąć na ulicy de la Fontaine 28 — rzekł hrabia, uporczywie i bezlitośnie wpatrując się w intendenta. Pot zrosił twarz Bertuccia, a jednak usłuchał rozkazu i wychylając się z powozu zawołał do Stangreta — ulica de la Fontaine 28 — Numer 28 znajdował się na końcu wsi. Tymczasem, gdy jechali, zapadła noc, albo raczej na niebo nasunęła się czarna chmura, przepełniona elektrycznością, nadawała tej przedwczesnej ciemności uroczysty wygląd jakowejś dramatycznej chwili. Powóz stanął. Lokaj pospieszył, aby otworzyć drzwiczki. — Cóż to, panie Bertuccio, nie zamierza pan wysiadać? Chcesz pan zostać w powozie? — O czymże u diabła dziś pan myślisz? Bertuccio wyskoczył z powozu i podał ramię hrabiemu, który tym razem oparł się na nim i zwolna zszedł stopień po stopniu. Zastukaj, rzekł hrabia, i oznajmij mnie. Bertuccio zastukał, drzwi się otwarły i wyszedł odźwierny. O co chodzi? Zapytał. Oto, dobry człowieku, że przyjechał twój nowy pan, odparł lokaj. I podał odźwiernemu list od notariusza. A to dom jest już sprzedany? Zapytał odźwierny. I ten pan ma w nim zamieszkać? Tak, przyjacielu, rzekł hrabia. Postaram się, abyś nie żałował dawnego pana. To proszę pana, nie mam powodu go żałować, bośmy go bardzo rzadko widywali. Od 5 lat nie był tu nawet raz i do licha. Dobrze zrobił, że sprzedał dom, który mu nie dawał wcale dochodu. Jakże się twój dawny pan nazywał? Spytał Monte Cristo. Pan Markis de Saint-Méran. O, jestem pewny, że go nie sprzedał za tyle, za ile kupił. Markis de Saint-Méran, zastanowił się Monte Cristo. Zdaje mi się, że to nazwisko nie jest mi obce. Markis de Saint-Méran. I zdawał się szukać czegoś w pamięci. Stary szlachcic, mówił odźwierny, wierny sługa Bourbonów, miał jedyną córkę, która poszła za pana de Villeforta, niegdyś prokuratora królewskiego w Nim, a potem w Wersalu. Monte Cristo zerknął na Bertuccia. Intendent był bledszy niż ściana, o którą się oparł, aby nie upaść. Czy ta córka by nie umarła? Zdaje mi się, że coś takiego słyszałem. Tak, proszę pana, lat temu około 20 i od tego czasu nasz biedny pan Markis był tu tylko 2 czy 3 razy. Dziękuję. Dziękuję, rzekł Monte Cristo, sądząc po zrozpaczonym wyglądzie intendenta, że nie powinien dłużej naciągać struny, aby nie pękła. Daj nam jakieś światło, dobry człowieku. Mam iść z panem? Nie trzeba, Bertuccio mi poświeci. I Monte Cristo do tych słów dołączył 2 sztuki złota, za co odźwierny zasypał go błogosławieństwami. O, proszę pana, odezwał się odźwierny, obmacawszy na próżno gzym z kominka i półki, ale nie mam tu świecy. Panie Bertuccio, proszę wziąć latarnię i obejść ze mną pokoje, rzekł hrabia. Intendent bez żadnych uwag spełnił rozkaz, ale było widać z drżenia ręki, w której trzymał latarnię, ile kosztuje go to posłuszeństwo. Zwiedzili dosyć obszerny parter, a następnie pierwsze piętro, składające się z salonu, łazienki i 2 sypialni. Z jednej z nich wychodziło się nakręcone schodki prowadzące do ogrodu. Patrz, schody dla służby, zauważył hrabia. To całkiem wygodne. Poświeć no, panie Bertuccio, idź przodem, zobaczymy, gdzie nas te schody zaprowadzą. Panie hrabio, te schody prowadzą do ogrodu. A skądże o tym wiesz? To znaczy, tak mi się wydaje. A więc trzeba się przekonać. Bertuccio westchnął i poszedł naprzód. Schody wychodziły rzeczywiście na ogród. Przy drzwiach, na zewnątrz, intendent zatrzymał się. No dalej, panie Bertuccio, mówił hrabia. Ale intendent stał, prawie bez zmysłów, oszołomiony i pognębiony. Jego błędne oczy jakby szukały wokół śladów jakiejś straszliwej przeszłości. Dłonie kurczowo zaciśnięte, jakby próbowały odepchnąć okropne wspomnienia. No czemu pan nie idzie? Nalegał hrabia. Nie, nie, wykrzyknął Bertuccio, stawiając w rogu latarnię. Nie, panie hrabio, nie pójdę dalej ani kroku, nie mogę. Co to ma znaczyć? Wycedził Monte Cristo głosem, któremu trudno było się oprzeć. Ale pan hrabia nie widzi, zawołał intendent, że to wszystko nie może być rzeczą naturalną? Chce pan kupić dom w Paryżu i kupuje go pan właśnie w Auteuil. Jest to akurat dom pod numerem 28 przy ulicy de la Fontaine. Ach, panie hrabio, czemużem nie powiedział panu wszystkiego od razu? Na pewno by pan wtedy nie wymagał, abym tu przyjechał. Nie sądziłem zresztą, że pan hrabia kupi akurat ten dom. Jak gdyby nie było w Auteuil innych domów oprócz tego, w którym doszło do morderstwa. O, zatrzymał się nagle Monte Cristo. A cóż to za okropne wyrzekłeś słowa? Diabeł, nie człowiek, niepoprawny Korsykanin. Nic tylko tajemnice i zabobony. No, dalej weź pan latarnię i przejdźmy się po ogrodzie. Ze mną nie będziesz się chyba bał. Bertuccio podniósł latarnię i usłuchał. Za otwartymi drzwiami ukazało się sine niebo, gdzie księżyc na próżno próbował walczyć z istnym morzem chmur, które zakrywały go ciemnymi falami. Rozświetlał je na chwilę, a potem ginęły jeszcze ciemniejsze w otchłaniach nieskończoności. Intendent chciał zwrócić się na lewo. — Nie, mój panie — rzekł Monte Cristo. — Po co mamy wchodzić na alejki? Mamy przed sobą tak piękny trawnik. Idźmy prosto. Bertuccio otarł pot spływający mu z czoła, ale posłuchał, a mimo to nadal próbował kierować się w lewo. Monte Cristo przeciwnie. Szedł cały czas w prawą stronę i zatrzymał się pod kępą drzew. Intendent nie wytrzymał. Panie hrabio, proszę stamtąd odejść, błagam, zawołał. Jest pan dokładnie w tym miejscu. W jakim miejscu? W miejscu, gdzie on upadł. Kochany panie Bertuccio, roześmiał się Monte Cristo. Opamiętaj się, proszę, nie jesteśmy w Sartén ani w Corte. To nie Macqui, to ni mniej, ni więcej angielski ogród źle utrzymany, przyznaję, ale nie trzeba go od razu za to oczerniać. Niech pan hrabia stamtąd odejdzie, błagam. Błagam. Mości Bertuccio, ty chyba zwariowałeś, rzekł zimno hrabia, a jeśli tak, to uprzeć mnie, będę cię mógł wtedy zamknąć w domu dla wariatów, zanim zdarzy się jakie nieszczęście. Niestety, ekscelencjo, rzekł Bertuccio, potrząsając głową i załamując ręce takim gestem, że rozśmieszyłby tym hrabiego, gdyby go tak mocno nie pochłonęła ta ważna chwila, przez co obserwował pilnie najmniejszy odruch tego człowieka, objawiający stan jego zatrwożonego sumienia. Niestety, panie hrabio, nieszczęście się już stało. Panie Bertuccio, rzekł hrabia, muszę ci wyznać, że machasz i wywijasz rękami i do tego wywracasz oczami jak potępieniec, z którego diabeł za nic nie chce wyjść, a zdążyłem zauważyć, że najbardziej uparty diabeł, co nie chce opuścić człowieka, to jego tajemnica. Wiem, że Korsykanin, wiem, żeś człowiek ponury i że drąży cię jakaś stara historia wendetty. We Włoszech puszczałem to mimo, bo we Włoszech te rzeczy są bardzo zwyczajne. Ale we Francji,

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo patrzył na niego przez chwilę tym wzrokiem, jakim w Rzymie przypatrywał się egzekucji na Andrei, a potem odezwał się głosem, który na nowo przejął wskroś dreszczem biednego intendenta. A więc ksiądz Busoni oszukał mnie, gdy po swojej podróży po Francji w 1829 roku przysłał cię do mnie z listem rekomendacyjnym, polecając mi twoje cenne zalety? No cóż, napiszę do księdza, że jest odpowiedzialny za swego protegowanego, a z pewnością dowiem się, o co chodzi z tym morderstwem. Jednak uprzedzam cię, panie Bertuccio, że kiedy mieszkam w jakimś kraju, zwykłem stosować się do jego praw i nie mam bynajmniej ochoty, by poróżnić się dla ciebie z francuską sprawiedliwością. O, niech pan tego nie robi, ekscelencjo. Czyż nie służyłem panu wiernie? Zawołał w rozpaczy Bertuccio. Byłem zawsze uczciwym człowiekiem, a nawet więcej.

0: spełniałem, ile się tylko dało, dobre uczynki. Nie mówię, że nie, odparł hrabia. Ale dlaczego u diabła tak się dziś pan podniecasz? Zły to znak. Czyste sumienie nie powleka taką bladością twarzy, ani nie wywołuje takiego drżenia rąk. Ależ, panie hrabio, zawahał się Bertuccio, czyż sam nie powiedziałeś, że ksiądz Busoni, który wysłuchał mej spowiedzi w więzieniu w nim, uprzedził cię, że moje sumienie obciąża wielki grzech? Tak, ale kiedy cię do mnie przysłał, zapewniając, że nadasz się na wybornego intendenta, myślałem, żeś coś gdzieś ukradł i nic więcej. No, panie hrabio, zawołał z oburzeniem Bertuccio. Albo że jako Korsykanin dobrałeś się komuś do skóry, jak to się u was eufemistycznie mówi, na zabójstwo. A no właśnie, panie hrabio, właśnie tak, zawołał Bertuccio, rzucając się do nóg hrabiemu. Tak, to była tylko zemsta, przysięgam, zwykła zemsta. Rozumiem, ale jednak nie mogę zrozumieć, dlaczego tak cię poraża ten dom. Ale jaśnie wielmożny panie, to zupełnie naturalne. W tym domu została dokonana zemsta. Jak to? W moim domu? Bo jaśnie panie, wtedy nie należał do pana, odpowiedział naiwnie Bertuccio. Ale do kogo więc należał? Do markiza de Somerana, jak mówił odźwierny? Za cóż u diabła mściłeś się na markizie de Someranie? To nie na nim, panie hrabio, na kim innym. To dopiero szczególny zbieg okoliczności, rzekł Monte Cristo, jakby przez chwilę pogrążył się w myślach. Że ni stąd, ni zowąd zupełnie niechcący znalazł się pan w domu, w którym odbył się akt, przyprawiający cię o tak okropne wyrzuty sumienia. Panie hrabio, to nic więcej, tylko fatalność, jestem tego pewien. Najpierw kupiłeś pan dom, akurat w Oteil, akurat ten dom, gdzie popełniłem morderstwo. Schodzisz pan do ogrodu właśnie po tych schodach, po których on schodził, stajesz pan właśnie w miejscu, gdzie dostał śmiertelny cios. Dwa kroki dalej, pod platanem był grób, w którym pochował dziecko. To wszystko nie jest dziełem przypadku, o nie, bo w takim razie przypadek zbyt przypominałby opatrzność. No, to mój panie z Korsyki, załóżmy, że to opatrzność. Ja zwykle zgadzam się na wszystko, a zresztą chorym umysłom trzeba ustępować. Dalej, pozbieraj myśli i opowiedz mi wszystko. Raz tylko w życiu opowiadałem o tym właśnie księdzu Busoniemu. Takie rzeczy, dodał Bertuccio, potrząsając głową, wyjawia się tylko pod tajemnicą spowiedzi. A więc, mój drogi Bertuccio, pogodzisz się z tym, że cię odeślę do twojego spowiednika, będziecie się razem zabawiali w kartuzów lub bernardynów i będziecie sobie gważyli do woli o waszych sekretach. Ale ja boję się takich ludzi, których przerażają zjawy. Nie podoba mi się, gdy służba nie śmie wieczorem wychodzić do ogrodu. Ponadto, wyznaję szczerze, nie życzyłbym sobie odwiedzin komisarza policji. Powinieneś bowiem wiedzieć, panie Bertuccio, że we Włoszech płaci się sprawiedliwości tylko wtedy, gdy milczy, ale we Francji płaci się jej przeciwnie, kiedy gada. Do licha wiedziałem, że jesteś po trosze Korsykaninem, w dużej mierze przemytnikiem i nadzwyczaj dobrym intendentem, ale widzę teraz, że masz jeszcze wiele w zanadrzu. Odprawiam cię, panie Bertuccio. O jaśnie panie, jaśnie panie! Zawołał intendent, przerażony tą groźbą. Jeśli tylko od tego zależy moje miejsce u pana, opowiem panu. Opowiem wszystko, a jeżeli pana opuszczę, wtedy pójdę prosto na szafot. To co innego, rzekł Monte Cristo, ale gdybyś chciał kłamać, zastanów się dobrze. Już lepiej, żebyś nic nie mówił. O nie, panie hrabio, przysięgam, na zbawienie duszy mojej powiem wszystko. Nawet sam ksiądz Busoni poznał tylko część mojej tajemnicy, ale błagam pana, niech pan najpierw odejdzie od tego platana. O, księżyc zaraz rozświetli tę chmurę i jak pan tak stoi w tym miejscu, owinięty w pelerynę, który kryje sylwetkę, wydaje się pan podobny do pana de Villeforta. Jak to? Wykrzyknął Monte Cristo. To był pan de Villefort? Ekscelencja go zna? Dawny prokurator królewski w nim? Ten sam, który się ożenił z córką markiza de Somerana i który w środowisku adwokatów ma opinię najuczciwszego, najsurowszego i najbardziej nieugiętego prokuratora? A więc, panie hrabio, zawołał Bertuccio, ten człowiek o nieposzlakowanej reputacji... Tak? To kanalia. O, to niemożliwe, Jest tak, jak ja mówię. Doprawdy? Spytał Monte Cristo. I masz na to dowody? A przynajmniej miałem. I zgubiłeś je niezdaro? Tak, ale gdyby dobrze poszukać, może by się znalazły.
1: Coś podobnego.
0: Opowiedzże mi wszystko, panie Bertuccio, bo to rzeczywiście zaczyna mnie interesować. I hrabia, nucąc jakąś aryjkę z Łucji, poszedł usiąść na ławce. Bertuccio, przywołując wspomnienia, podążył za nim.
1: Od czego pan hrabia sobie życzy, bym rozpoczął opowiadanie? Spytał Bertuccio.
0: Od czego ci się żywnie podoba? Rzekł Monte Cristo. Przecież jeszcze nic nie wiem.
1: A ja myślałem, że ksiądz Busoni mówił ekscelencji.
0: Tak, na pewno mi podał kilka szczegółów, ale to było przeszło 7 czy 8 lat temu. Już nic nie pamiętam.
1: Mogę więc bez obawy, że znudzę pana hrabiego.
0: Mów, panie Bertuccio, proszę bardzo, zastąpisz mi dziennik wieczorny.
1: Rzecz sięga roku 1815.
0: Ohoho, rok 1815 to rzeczywiście dawno temu.
1: A jednak wszystkie najdrobniejsze szczegóły tak mi się wyryły w pamięci, jakby to wszystko stało się wczoraj. Miałem starszego brata, który służył w wojsku za cesarza. Był porucznikiem w pułku złożonym z samych Korsykaninów. Był moim jedynym przyjacielem. Zostaliśmy sierotami, gdy ja miałem lat 5, a on 18. Wychowywał mnie jak własnego syna. W 1814 roku za Bourbonów ożenił się. Gdy cesarz powrócił z Elby, brat poszedł znów do wojska. Raniony lekko pod Waterloo, wycofał się z armią za Loarę.
0: Ależ pan mi opowiada historię studni, panie Bertuccio, rzekł hrabia. Jeśli się nie mylę, już ją napisano.
1: Przepraszam, jaśnie pani, ale te wstępne szczegóły są konieczne, a pan hrabia obiecał mi słuchać cierpliwie.
0: No dobrze, dobrze obiecałem, to dotrzymam.
1: Pewnego dnia odebraliśmy list, a trzeba panu hrabiemu wiedzieć, żeśmy mieszkali w wiosce Roliano, na krańcu przylądka korsykańskiego. Był to list od brata. Donosił nam, że armia została rozpuszczona i że wraca przez Châteauroux, Clermont-Ferrand, Puy i Nîmes i prosił, gdybym miał trochę pieniędzy, bym mu je przesłał do Nîmes, do znajomego nam oberżysty, z którym utrzymywałem stosunki.
0: Przemytnicze, dokończył hrabia.
1: Ech, mój Boże, trzeba przecież jakoś żyć, panie hrabio.
0: Oczywiście, mów dalej.
1: Mówiłem panu, że szczerze kochałem brata. Postanowiłem więc nie posyłać mu pieniędzy, ale sam mu je zawieść. Miałem 1000 franków, 500 zostawiłem Asuncie, bratowej, a 500 wziąłem ze sobą i udałem się do nim. Była to rzecz prosta. Miałem własną łódź, ładunek do zabrania po drodze, wszystko sprzyjało mojemu planowi. Ale gdy załadowaliśmy łódź, wiatr zaczął nam wiać na przekór, tak, że przez 4 czy 5 dni nie mogliśmy wpłynąć do Rodanu. W końcu udało się. Dopłynęliśmy do Arles, zostawiłem łódź między Bellegarde i Beaucaire, a sam udałem się do Nîmes.
0: Zbliżamy się do rzeczy, prawda?
1: Tak, panie hrabio, przepraszam, ale jak się pan sam przekona, mówię tylko to, co jest niezbędne. A było to akurat wtedy, gdy siedziały owe osławione rzezie na południu. Słynęło wówczas paru bandytów, nazywali się Trestaillon, Troupemy i Graffon, którzy wprost na ulicy podcinali gardła ludziom podejrzanym o bonapartyzm. Na pewno pan hrabia słyszał o tych mordach.
0: Niewiele. Byłem wtedy daleko od Francji. Mów pan dalej.
2: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochania.

0: związkiem ślub stwierdzony rejentalnie.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Dla kogoż to, z kim żyjesz tak moralnie?

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Bertuccio kontynuował. W nim dosłownie brodziło się we krwi. Co krok widziało się trupy. Mordercy, zebrawszy się w bandy, zabijali, łupili i palili. Na widok takiej rzezi przejął mnie dreszcz. Lękałem się nie o siebie. Ja, prosty rybak z Korsyki, nie miałem się czego obawiać. Przeciwnie, był to dla nas, przemytników, bardzo dobry okres. Bałem się o brata, cesarskiego żołnierza, który wracał znad Loary. Miał na sobie mundur i szlify. Wszędzie groziło mu niebezpieczeństwo. Pobiegłem do naszego oberżysty. Moje przeczucia nie były mylne. Mój brat przybył dzień wcześniej do nim i u drzwi oberżysty, którego chciał prosić o gościnę, został zamordowany. Zrobiłem wszystko, by odkryć, kim byli mordercy. Nikt jednak nie śmiał zdradzić ich nazwisk, tak się ich lękano. Przyszło mi więc do głowy odwołać się do sprawiedliwości francuskiej, bo tyle mi o niej mówiono, że niczego się nie boi. I poszedłem do prokuratora królewskiego. A tym prokuratorem był Villefort? Spytał niedbale Monte Cristo. Tak, panie hrabio, przybył z Marsylii, gdzie był pod prokuratorem. Za gorliwość otrzymał awans. Mówiono, że był jednym z pierwszych, którzy donieśli rządowi o wylądowaniu Napoleona. A więc stawiłeś się u niego? Podjął Monte Cristo. Proszę pana, rzekłem do niego, mój brat został zabity wczoraj na ulicy w Nim. Nie wiem, kto go zabił, ale pan ma obowiązek dowiadywać się takich rzeczy. Jest pan tu naczelnym zwierzchnikiem sprawiedliwości i do niej należy mścić się za tych, których nie potrafiła obronić. A kimże był ten pański brat? Zapytał prokurator królewski. Porucznikiem batalionu korsykańskiego, a więc żołnierzem uzurpatora, czy tak? Żołnierzem wojsk francuskich. Cóż, odpowiedział prokurator, kto od miecza wojuje, ten od miecza ginie. Myli się pan, on zginął od sztyletu. Ale cóż mam na to poradzić? Ależ powiedziałem panu, chcę, byście go pomścili. Na kimże? Na jego mordercach, każ ich pan odszukać. A to na co? Pański brat musiał się z kimś pokłócić i został zabity w pojedynku. Wszyscy ci byli żołnierze posuwają się do wybryków, które im uchodziły za cesarstwa, ale dziś wychodzą im na złe. A nasi ludzie tu na południu nie lubią ani żołnierzy, ani wybryków. Ale panie prokuratorze, nie proszę pana dla siebie. Ja mogę go opłakać albo się zemszczę i tyle. Ale mój biedny brat zostawił żonę. Jeśli by mnie z kolei spotkało nieszczęście, biedaczka umrze z głodu, bo tylko mój brat ją utrzymywał. Wyjedna jej pan jakąś pensyjkę od rządu. Każda rewolucja pociąga za sobą katastrofy, odparł pan de Villefort. Pański brat padł ofiarą właśnie tej ostatniej. Jest to zwykłe nieszczęście i rząd nie jest nic winien pańskiej rodzinie. Gdybyśmy chcieli osądzić wszystkie akty zemsty, jakich dopuszczali się stronnicy uzurpatora, gdy byli przy władzy, na wiernych królowi, pański brat byłby może dziś skazany na śmierć. To, co się teraz dzieje, to rzecz naturalna, zwyczajne prawo odwrotu. Jak to? Czy to możliwe, aby pan tak do mnie mówił? Zawołałem. Pan? Urzędnik sądowy? Na honor, wszyscy Korsykanie są szaleńcami, odpowiedział pan de Villefort. Zdaje się wam, że wasz ziomek jest jeszcze cesarzem. Spóźnił się pan, mój drogi, trzeba było przyjść z tym do mnie 2 miesiące temu. Teraz już za późno. Idź więc pan precz, a jeżeli nie zechcesz odejść, każę cię wyprowadzić. Patrzyłem przez chwilę na niego, by się upewnić, czy ponowne prośby nie mogłyby go zmiękczyć. Ale to człowiek z kamienia. Podszedłem więc do niego, rzekłem półgłosem, a więc skoro pan tak dobrze zna Korsykanów, musisz pan wiedzieć, że umieją dotrzymywać słowa. Uważasz pan, że dobrze się stało, że zamordowano mi brata? Bonapartystę, bo pan jesteś rojalistą, a więc i ja, który także jestem bonapartystą, powiem panu jedno. Zabiję cię. Od tej chwili wypowiadam ci vendettę. Strzeż się pan, pilnuj się najlepiej jak możesz, bo gdy następnym razem spotkamy się oko w oko, będzie to twoja ostatnia godzina. I natychmiast, zanim ochłonął z zaskoczenia, otworzyłem drzwi i uciekłem. O, panie Bertuccio, odezwał się Monte Cristo. Wyglądasz pan na tak poczciwego człowieka, a tak się zabawiasz? I to z prokuratorem królewskim? O, nieładnie. A wiedział przynajmniej, co to vendetta? Wiedział tak dobrze, że od tej chwili nigdy nie wychodził sam. i zabarykadował się w domu, rozkazawszy mnie szukać wszędzie. Na szczęście tak dobrze się schowałem, że mnie nie znaleźli. Wtedy zdjął go strach. Bał się zostać dłużej w nim i poprosił o translokację. A że miał naprawdę wielkie wpływy, dostał mianowanie w Wersalu. Ale jak pan hrabia wie, dla Korsykanina, który przysiągł zemstę nieprzyjacielowi, odległość nie istnieje. A choć jego powóz jechał szybko, nigdy mnie nie wyprzedzał o więcej jako pół dnia, a przecież szedłem za nim pieszo. Nie szło tylko o to, aby go zabić, bo miałem po temu 100 sposobności. Trzeba go było zabić tak, aby mnie nie odnaleziono i nie aresztowano. Od tej pory przecież nie należałem już tylko do siebie. Musiałem zaopiekować się i żywić moją bratową. Przez 3 miesiące chodziłem ślad w ślad za Wilfortem. Przez te 3 miesiące nie zrobił jednego kroku. Nie ruszył się gdzieś, nie poszedł na spacer, abym go nie śledził. W końcu odkryłem, że jeździ w tajemnicy do Oteil. Poszedłem za nim i zobaczyłem, że wchodzi do domu, w którym jesteśmy my, ale nigdy jednak nie wchodził tu przez bramę. Od ulicy. Ale czy przyjeżdżał konno czy powozem? Konia lub powóz zostawiał w oberży, a sam przemykał się tą furtką, którą pan tu widzisz. Monte Cristo skinieniem głowy dał znak, że rzeczywiście widzi w ciemnościach furtkę wskazaną przez Bertuccia. Nie było już po co siedzieć w Wersalu. Przeniosłem się do Teil i zebrałem informacje. Jeśli chciałem go podejść, to oczywiście tutaj musiałem zastawić sidła. Dom należał, jak oświadczył panu hrabiemu, odźwierny do pana de Somerana, teścia Wilforta. Mieszkał on w Marsylii, więc ta letnia rezydencja była mu niepotrzebna. Mówiono też, że wynajął go młodej wdowie, o której wiedziano tyle, że jest baronową. Istotnie pewnego wieczora, gdym zaglądał przez mur, spostrzegłem młodą i piękną kobietę przechadzającą się samotnie w ogrodzie. Na ogród nie wychodziło żadne okno. Często spoglądała w stronę tej furtki i domyśliłem się, że czeka tego wieczoru na pana de Wilforta. Gdy zbliżyła się do mnie na tyle, bym pomimo ciemności mógł rozpoznać jej rysy, ujrzałem, że to piękna, wysoka blondynka, najwyżej 19-letnia. Miała na sobie tylko luźny peniuar, po czym mogłem poznać, że jest brzemienna i że ciąża jest zaawansowana. Chwilę potem furtka otwarła się. Wszedł jakiś mężczyzna. Młoda kobieta pobiegła ku niemu tak szybko, jak tylko mogła. Rzucili się sobie w objęcia, ucałowali się czule i poszli razem do domu. Tym mężczyzną był pan de Wilfort. Pomyślałem, że kiedy wyjdzie, a zwłaszcza jeśli będzie wychodził w nocy, będzie musiał, i to na pewno sam, przejść przez cały ogród. A czy nie dowiedziałeś się potem, jak się zwała ta kobieta? Nie, panie hrabio. Jak się pan później przekona, nawet nie miałem kiedy. Mów dalej. Tegoż wieczora, ciągnął Bertuccio, mogłem zapewne zabić prokuratora, ale nie znałem jeszcze wszystkich zakątków ogrodu. Bałem się, że mógłbym go nie zabić na miejscu i że ktoś na jego krzyk by przybiegł i uniemożliwił mi ucieczkę. Odłożyłem zamiar do następnej schadzki, a żebym nie stracił żadnej okazji, wynająłem sobie pokoik z oknem na ulicę, na wprost ogrodowego muru. 3 dni później, około 7 wieczorem, ujrzałem, jak z domu wyjechał konno służący i pogalopował drogą wiodącą do traktu na Sèvres. Domyśliłem się, że jedzie do Wersalu. Nie myliłem się. Po 3 godzinach człowiek ten wrócił, okryty kurzem. Jego poselstwo było wypełnione. 10 minut później przyszedł jakiś człowiek okryty peleryną, otworzył furtkę od ogrodu, która sama się za nim zamknęła. Zbiegłem co żywo na dół. Chociaż nie widziałem twarzy Wilforta, serce mówiło mi, że to on. Przeszedłem ulicę i wspiąłem się na słup przy węgle muru, skąd po raz pierwszy oglądałem ogród. Ale tym razem nie zadowoliłem się widokiem. Dobyłem nóż z kieszeni, upewniłem się, czy jest dość ostry na końcu i przeskoczyłem przez mur. Najpierw pobiegłem do furtki. Wilfort zostawił klucz w zamku, przekręcając go tylko 2-krotnie. A zatem z tej strony nic mi nie przeszkadzało w ucieczce. Zacząłem więc badać miejsce. Ogród tworzył długi czworobok, po środku rozciągał się miękki angielski trawnik. W jego rogach rosły kępy drzew o gęstych koronach i jesienne kwiaty. Aby dojść do domu lub z niego wyjść, Wilfort musiał zawsze przechodzić koło jednej z tych kęp. Było to pod koniec września. Wiał silny wiatr. Blady skrawek księżyca, zakrywany co chwila przez wielkie chmury, co przemykały szybko po niebie, posrebrzał piasek alejek prowadzących do domu. Nie mógł jednak przeniknąć ciemności, jakie panowały pod gęstymi kępami drzew, gdzie ktokolwiek mógłby się ukryć bez obawy, że ktoś go przyuważy.
0: Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

co dnia obiad trwa. Dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzył, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser.

że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a do zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kry.

0: emocje.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami
3: Radia Pogoda.
2: Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

miłość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Bartolka ma 16-latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupy flamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie

20 lat i męża bogatego, przy boku stocha swego rozkosznie dni.

właśnie wie włożyć. To skandal, niesłychany krok. No spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak łap. Ja nie mam co na siebie włożyć.

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem.
1: Nazywam się Grzegorz Damięcki. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

0: Color. String.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Gwiazdy z nieba kraść, pardon, trza być idiotą, pardon, trza z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja, pardon, czy da...

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyż